Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
7: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
2: Reklama.

0: Reklama. Absolwencie, dołącz do nas już dziś i studiuj na najciekawszych kierunkach psychologii, pedagogiki i innych w Akademii Nauk Stosowanych w Kutnie. wsgk.com.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
2: Świeżo tutaj jest! Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
4: Morniny są gorące.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Makaron Lubella wybrane formy 400 gramów 4,49 za kilogram. Sos Łowicz 3 smaki 500 gramów 6,59 za sztukę. Woda niegazowana, kropla Beskidu 1,5 litra, złoty 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 9 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta Tu Sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
7: Jest punktualnie 8 w Radiu Sochaczew.
8: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
9: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór starnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
8: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
10: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 zł za litr.
8: Prognozuje analityk rynku.

0: Biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Pewnie zastanawiacie się, jak to będzie dzisiaj z tą pogodą. Czy słońce do nas na chwilę wejrzy, czy będzie padać, jak to wszystko będzie się kształtowało. No pochmurno przez cały dzień w Sochaczewie i okolicach, natomiast z tymi opadami no to, że padało w nocy, no to nam musi wystarczyć, bo w ciągu dnia tych opadów nie przewidujemy. A jeśli chodzi o słońce, jeśli o to pytacie, no to słońce powróci jutro. Cała niedziela, z tego co widzę, ma należeć do tych słonecznych. Ale wracając do dzisiaj, czyli do soboty, 8 stopni Celsjusza aktualnie na termometrach, odczuwalna 7, w najcieplejszym momencie dnia do 15. Ciśnienie wysokie, 1019 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, powieje z prędkością 12 km na godzinę z północy.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
1: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
3: Dzień dobry moi drodzy, 9 maja, rozpoczynamy program Dzień Dobry w sobotę, czyli wasz ulubiony program porankowy w weekend. No i jakie plany na dziś, słuchajcie, no deszcz w nocy rzeczywiście spadł, jest pochmurno, no to pytanie, co dzisiaj planujecie, czy jakieś sprzątanie, gotowanie, może zakupy w planach? W tych wszystkich obowiązkach wierzę, że będziemy wam towarzyszyć, ale także w relaksie, no bo przecież w końcu weekend, moi drodzy, to trzeba to tak wybalansować. Do 9 czekam też na wasze matrymonialne głoszenia, które wysyłacie niezmiennie na numer 7248 w treści wpisując Radio Sochaczew, a później treść waszego ogłoszenia. No to co, no to lecimy z tą sobotą. Cześć, witajcie, Oskar Tamczyk przed mikrofonem. Bajera ze mną, za chwilę klasik, daj to głośniej. Tarzan Boy też się pojawi.

Grupa Klasik, zabrałaś mi lato. Radio Sochaczew, dzień dobry w sobotę, moi drodzy. 9 maja. Kto dzisiaj świętuje, kogo pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Każdego Grzegorza, który nas słucha, bo to dzisiejszy solenizant. Każdego Bożydara, każdą Karolinę, Katarzynę, Marię, Mikołaja, Stefana, Jacyntę, Beata, Otokara i Przebora. Bo to są dzisiejsi solenizanci wszyscy. Dzisiaj słuchajcie z nietypowych świąt, na przykład Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, Dzień Unii Europejskiej czy Dzień Okulistyki. Tak, 9 maja takie właśnie święta obchodzimy. Jeśli tego nie wiedzieliście, to już teraz wiecie. Jakie macie plany na weekend, na sobotę i na niedzielę? Dajcie znać pod postem na Facebooku Radio Słuchacze w komentarzach. Tam na te wasze plany czekam. A już za moment także u nas z kalendarium sprawdzimy, co jeszcze tego 9 maja w naszej historii się działo. Daj to głośniej, to i wydajcie to głośniej. Pilnie oddam gruz, za chwilę Tarzan Boy. Miałeś

0: Tarzan Boy, mimo że na niebie nie ma promieni, to znaczy nie widzimy, to on je muzycznie wprowadza. W Radiu Słuchacze, w dzień dobry w sobotę, 9 maja, moi drodzy, co takiego działo się tego dnia w naszym kalendarium? No na przykład, cofamy się do roku 1962, wtedy odrzucany poprzednio przez wszystkie wytwórnie zespół The Beatles, kojarzymy, podpisał swój pierwszy kontrakt skierowaną przez George'a Martina wytwórnią płytową Parlophone. 62 rok, 9 maja, pierwszy kontrakt, no i odrzucany rzeczywiście przez wszystkie inne wytwórnia. Proszę bardzo, teraz to jeden z najbardziej legendarnych zespołów wszechświata. W 1965 roku to do Polski się przenosimy. Otwarto Muzeum Uzbrojenia w Poznaniu, a w 1966 roku telewizja, nasza telewizja, jako pierwsza wyemitowała pilotażowy odcinek serialu Cztery Pancerni Pies w reżyserii Konrada Nałęckiego, a więc pilotaż zespołu The Beatles, pilotaż Czterech Pancernych i Pies. No, ten 9 maja był takim dniem premier, muszę powiedzieć. No bo w 1980, to kontynuując, miała miejsce premiera horroru Piątek 13, legendarnego horroru klasycznego w reżyserii Shona Cunninghama. To najważniejsze informacje z kalendarium, najważniejsze daty, najważniejsze fakty w naszej historii, które właśnie tego dnia się zdarzyły. A wy co dzisiaj będziecie robić? Co może zrobicie premierowo? O tym dajcie znać na naszym Facebooku Radio Słuchacze w komentarzach. Już za moment więcej muzyki. Mig, Łobuzy pojawią się razem z Zenkiem Martyniukiem Mandacik. A co? Trzeba jakoś ten poranek rozruszać. Miły Pan za chwilę, a także grupa Make.
1: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est Plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
4: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama!
9: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
14: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew,
5: Informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działający w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę 9 maja od 9 do 12 czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Dzień dobry w sobotę.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
17: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
18: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
19: Reklama.

0: No i łobuzy Zenek Martyniuk z Mandacikiem się pojawili, to od razu jakoś ten poranek taki przyjemniejszy. I nawet mam wrażenie, że próbuje się za te chmury słońce przedostać. Ale to taki efekt jest właśnie Zenka Martyniuka i łobuzów w utworze Mandacik. A tymczasem w Radio Sochaczew czas na to, żeby kogoś obdarować, no nie Mandacikiem, natomiast bardzo fajną nagrodą.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: A w tym przypadku do wygrania voucher o wartości 30 zł, kolejne 30 zł, jeśli macie paragon, że robiliście sklep zakupy u naszego sponsora, i 30 zł za pozytywną opinię, jeśli wystawiliście ją w Google'ach. No to kto chciałby się podjąć tej zabawy telefonicznej, żeby zgarnąć najlepiej pełen zestaw? No taki 9 dyszek to piechotą nie chodzi, słuchajcie. 46 863 22 22 46 863 22 22. To jest numer do Radia Sochaczew, który wykonujecie, jeśli chcielibyście wziąć udział w naszym konkursie i zawalczyć o tę właśnie nagrodę. Ktoś do nas dzwoni. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Marcin.
0: Cześć, powiedz mi, jakie masz plany na weekend? Zacznijmy od tego.
2: Odpocząć.
0: Przede wszystkim odpoczynek.
2: Dokładnie.
0: No dobrze, no dobrze. A przy okazji ja mogę ci dorzucić ten voucher, tylko musisz poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Jesteś gotowy?
2: Jestem gotowy.
0: Dobra, uwaga, to słuchamy tego fragmentu.
3: Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata, to nie byle bzik.
0: No i pytanie, z jakiego filmu animowanego pochodzi ta oto piosenka?
2: Niestety nie wiem.
0: Niestety nie wiesz. No ale dzięki za udział w zabawie. Kolejna osoba być może wie. 46 863 22 22 46 863 22 22. Kto zna odpowiedź na to pytanie, ten dzwoni do Radia Sochaczew. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
4: No dzień dobry, tu Jan mówi.
0: Czy ty, Janie, znasz odpowiedź na to pytanie?
4: Mi się wydaje, że to może Król Lew będzie.
0: To dobrze ci się wydaje. To jest prawidłowa odpowiedź. Jak najbardziej. Król Lew. To jest dobra odpowiedź. Tak. Więc trafia do ciebie nasza nagroda. Czy chcesz kogoś pozdrowić, będąc na antenie?
4: No pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Radia Sochaczew.
0: W takim razie dołączamy się do pozdrowień, a ty się ze mną nie rozłączaj.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.

0: A ja przypomnę, że już za kilka chwil w Radio Sarzew nasz kącik matrymonialny. Także możecie wysyłać wasze ogłoszenia. 7248 to jest numer, pod który wysyłacie SMS o treści Radio Sarzew pisane łącznie razem, a później treść waszego ogłoszenia.
1: 94,9 FM Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Castorama!
9: Teoria
7: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
13: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
2: Reklama.

Grupa Playboys w głośnikach, a tymczasem przyszedł czas na kącik matrymonialny w Radiu Sochaczew. 10, właściwie 11 minut do 9. No to już teraz sprawdźmy i przytoczmy te wasze ogłoszenia. No i zaczynamy od ogłoszenia następującego. Samotny emeryt, wdowiec, lat 68. Szuka pani, może być ze wsi lub z miasta, i podaje numer telefonu. Kontakt oczywiście do Radia Sochaczew, jeśli jesteście zainteresowani. Zainteresowane w tym przypadku. Miły i sympatyczny, z poczuciem humoru, pozna panią z okolic Sochaczewa i Teresina. Pozdrawiam, Grzegorz. To kolejne ogłoszenie. Miły chłopak, 46 lat, pozna fajną, szczerą kobietę z Sochaczewa lub okolic, od 40 do 53 lat. To kolejne z ogłoszeń. No i jeszcze ogłoszenie od Karola. Pogodny, wesoły i pełen optymizmu mężczyzna, ceniący szczerość, dobre rozmowy i poczucie humoru, pozna sympatyczną panią w wieku 45-55 lat, która szuka osoby, z którą można dzielić codzienne chwile, zarówno te spokojne, jak i pełne radości i spontanicznych pomysłów. Bez presji i zobowiązań na początku, ważne, abyśmy po prostu dobrze się czuli w swoim towarzystwie. Jeśli cenisz uśmiech, serdeczność i chcesz budować relację opartą na zaufaniu, szacunku i wzajemnym wsparciu, zadzwonię. To kolejne z ogłoszeń. No i jeśli jesteście, drogie panie, zainteresowane, no to kontaktujcie się z Radiem Sochaczew. A u nas za chwilę, punktualnie o 9:00, najnowsze wiadomości. Radio

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Makaron Lubella wybrane formy 400 gramów 4,49 za kilogram. Sos Łowicz 3 smaki 500 gramów 6,59 za sztukę. Woda niegazowana, kropla Beskidu 1,5 litra, złoty 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 9 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz Portal i Gazeta Sochaczew.pl.
6: Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
8: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.
9: 9:00 to czas na najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital karę 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na dwie kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0. I po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1

0: Go domu. Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: No gdzie to słońce? Dzisiaj na pewno tego słońca za bardzo nie zobaczymy, to znaczy ono może czasem się za tych chmur przedrzeć, ale to w mniejszości. Przewadzę dzisiaj chmury. Na termometrach 9 stopni Celsjusza, tak to aktualnie wygląda, odczuwalna na poziomie 7 stopni, ale później będzie trochę cieplej, do 14-15 dzisiaj maksymalnie. Ciśnienie pozostanie na wysokim poziomie 1020 hektopaskali. Wiatr pozostanie umiarkowany, czyli jak już podmucha, to z prędkością 14 km na godzinę z kierunku północnego.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: No widzę, że wiele macie planów na ten weekend. No mimo tego, że słońca nie ma, mimo tego, że być może będzie trochę kropiło, no to te wasze plany niezmienne. Wiele osób mówi o tym, że coś planuje posprzątać, inni, że gdzieś na przykład idą na koncert. O tym piszecie na Facebooku Radio Sochaczew w komentarzach i dzielcie się tymi planami. Będziemy wam oczywiście towarzyszyć. A już w tej godzinie, słuchajcie, coś dla wszystkich, którzy chcieliby coś sprzedać, ogłosić albo kupić. Giełda kupno-sprzedaż rusza, więc numer do Radio Sochaczew znacie, ale ja powtórzę. 46 863 22 22. Dzwonicie do nas i wysyłacie wasze ogłoszenia. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: 18 minut po 9 to Radio Słuchaczew. No i czas na giełdę kupno-sprzedaż, bo dzwonicie z waszymi ogłoszeniami. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam sprzedać lubianki plastikowe i drewniane. Mój telefon 694-700-539. Dziękuję.
0: Proszę bardzo, kto jest jeszcze z nami?
2: Posiadam na sprzedanie piwa Sztyła nowego, marka 250. I mój telefon 788-370-200. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Halo, halo, kto jest na linii?
3: Sprzedam rower trójkołowy, elektryczny, marki Tolek, mało używany. Jeszcze sprzedam wózek dla osoby niepełnosprawnej, elektryczny, nowy. 797-399-522. Kupię starszy motor lub motorower Fiata 125 lub 126, mały ciągnik. Telefon 797-399-522. Dziękuję. Pozdrawiam, do widzenia.
0: Do widzenia, dobrego dnia. A do waszej dyspozycji jest numer telefonu 46 863 22 22. Czekam na wasze ogłoszenia w giełdzie kupno-sprzedaż. Radio
4: Słuchacze. Autopromocja.
5: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki, muzyki, przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
6: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
8: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia. Autopromocja.
9: Reklama. Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
10: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oksygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
11: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698-694-974.
12: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
13: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń już dziś. 607-206-206. 607-206-206. centrumszkoleń.org.pl.
14: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
16: To jest lek.
4: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
17: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Dzień dobry w sobotę.
23: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
24: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
25: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
26: Reklama.

0: Masters, szukam dziewczyny przed chwilą w Radiu Sochaczew, a to program Dzień Dobry w sobotę. Oprócz tego, że giełda kupno-sprzedaż, do której wrócimy, to także konkursy, to jest mocna strona na naszej antenie i teraz kolejny z nich.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie, tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: I już teraz ktoś z Was może wygrać dzbanek do filtrowania wody, no może się przydać każdemu właściwie. Każdemu się taki dzbanek przyda, więc kto chciałby o to zagrać, ten telefonuje do Radia Sochaczew 46 863 22 22. Pytanie jest bardzo proste, dotyczy pewnej, no pewnej osoby, która została ostatnio ogłoszona jako gwiazda w WSC Festiwalu. Tak, to jest taka mała podpowiedź z mojej strony, a więc właściwie jeśli ktoś z Was orientuje się w temacie, to banalnie prosta odpowiedź jest na to pytanie, a już można zgarnąć nagrodę. 46 863 22 22, otwarte linie do Radia Sochaczew, czekam na Wasze telefony. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Mariusz.
0: Cześć, jakie plany na weekend?
2: Na razie w pracy, potem odpoczynek.
0: Potem odpoczynek. No, czyli taki zdrowy balans zachowany, okej, to mi się bardzo podoba. Dobrze, słuchaj, pytanie do Ciebie jest następujące. Kto wystąpi w tym roku na WSC Festiwalu 23 sierpnia?
2: Skolim.
0: No, tak jak mówiłem, to dosyć proste pytanie i tak sądziłem, że nie będziesz miał z nim problemów i tak się stało. A więc trafia nagroda do Ciebie. Czy chcesz kogoś pozdrowić, będąc na antenie?
2: Wszystkich słuchaczy, rady słuchacze.
0: No to pozdrawiamy. Pozdrawiamy w takim razie, a ty się ze mną nie rozłączaj.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.

0: Ale wario, ostatnie spotkanie Radio Sochaczy. Wracamy do naszej giełdy kupno-sprzedaż. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami, co chce ogłosić?
1: Dzień dobry, chciałam sprzedać lubianki plastikowe i drewniane. Mój telefon 694-700-539, dziękuję.
0: Proszę bardzo, przypominamy właśnie to ogłoszenie. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Kupię szafkę pod zlewozmywak 80, no i zlewozmywak w dobrym stanie, wszystko za nią. Mój telefon 697-551-744. Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Halo, dzień dobry. Kolejny słuchacz.
3: Mam do sprzedania samochód Golfa 1.4 serii 7, 2014 rok. Benzyna. Podaję numer telefonu 507-583-444. Dziękuję. Do widzenia.
0: Do widzenia. Do usłyszenia. Giełda kupno-sprzedaż w Radiu Sochaczew. Halo, dzień dobry.
4: Sprzedam telefon Samsung Galaxy A5 w dobrym stanie. Cena 100 zł. Mój numer telefonu 696-434-563. Dziękuję. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Jeszcze teraz zmieścimy jedno ogłoszenie. Halo, dzień dobry.
5: Kupię piec na ekogroszek 15 kW lub 17 kW. Mój numer telefonu 668-566-522. Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo, jeśli jesteście zainteresowani tymi ogłoszeniami, no to kontaktujcie się z Radiem Sochaczew. Radio
6: Sochaczew. Reklama. Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
10: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791-305-666.
11: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Rządu Województwa Mazowieckiego.
12: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców gminy Sochaczew, działający w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę 9 maja od 9 do 12 czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
13: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
14: Dzień dobry w sobotę.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
16: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
17: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
18: Reklama.

0: Top Girls, co w sercu masz? A już teraz czas na ostatnie dzisiaj w giełdzie kupno-sprzedaż wasze ogłoszenie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Sprzedam łóżko dziecięce, powierzchnia spania 200 na 90, łóżko posiada 3 szuflady, mój telefon 517, 501, 217. Dziękuję.
0: Proszę bardzo. No i tym samym zamykam giełdę kupno-sprzedaż. Kto zainteresowany kontaktem, dzwoni do Radia Sochaczew, a już za moment o 10 najnowsze wiadomości.
2: Autopromocja.
3: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
8: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Makaron Lubella wybrane formy 400 gramów 4,49 za kilogram. Sos Łowicz 3 smaki 500 gramów 6,59 za sztukę. Woda niegazowana, kropla Beskidu 1,5 litra złoty 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 9 maja lub do wyczerpania zapasów.
9: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
10: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
12: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
13: Dzień dobry w sobotę.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
16: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
2: Reklama.
0: Tu Radio Sochaczew, jest 10.
17: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko, tam gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán, a władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
18: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
17: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
19: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
20: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
19: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
17: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych.

0: Prosimy dokładnie 14 km na godzinę z północy. Dzisiaj najcieplej po południu do 15 stopni, wtedy też duże szanse, że pojawi się nam więcej słońca. No ale na pewno a propos słońca, to jego bardzo dużo jutro.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 10, Radio Sochaczew, dzień dobry. Sobotę. Co takiego robicie w tę sobotę? No, można w różny sposób spędzać czas, a w tej godzinie ja będę wam starał się podpowiedzieć na przykład, na jakie wydarzenia w Sochaczewie i okolicach można pójść, bo trochę tych wydarzeń się dzieje i dziać będzie, także jutro. O tym już za chwilę w tej godzinie. Fokus, list na do widzenia, ale ja mówię dzień dobry, za chwilę Long Junior, Megadance czy Enjoy, Oskar Tomczyk. Cześć, witajcie.

Lonki junior, kolorowa sukienka. A tymczasem, słuchajcie, wystartował już Dzień Nowego Mieszkańca, czyli wydarzenie w mieście Sochaczew, skierowane no, szczególnie dla rodziców tych najmłodszych, ale każdy z dzieckiem może przyjść. Są prelekcje, są stoiska, jest na przykład wielka maskotka wielkiego Stitcha. To na przykład, możecie to wszystko zobaczyć, bo to już wystartowało dzisiaj od godzin porannych, gdzie no, w żłobku integracyjnym przy ulicy Ryszarda Kaczorowskiego, a więc każdy z was jest na to wydarzenie zaproszony. No i to może być ciekawy sposób na to, jak spędzić czas. Ciekawy i na pewno też taki ubogacający, bo dużo prelekcji, dużo różnego rodzaju wykładów. Na przykład gość specjalny, fizjoterapeuta dziecięcy Paweł Zawitkowski, ale różni inni doradcy czy stoiska. To wszystko znajdziecie dzisiaj w miejskim żłobku integracyjnym przy ulicy Ryszarda Kaczorowskiego, a więc warto rozważyć i warto przyjść na Dzień Nowego Mieszkańca. Megadance już teraz muzycznie w Radiu Sochaczew. Za chwilę grupa Enjoy.

0: Enjoy, na ziemi raj. Radio Sochaczew, dzień dobry, w sobotę. No i w tej godzinie polecamy wam różne okazje, różne wydarzenia, inicjatywy, które możecie odwiedzić i wzorować się na tym i to brać jako takie propozycje na to, jak spędzić czas. Na przykład, to wiecie z naszej anteny, na Placu Kościuszki pojawił się festiwal. Festiwal, który potrwa do jutra jeszcze włącznie, czyli Festiwal Smaku i Tradycji. Tam wystawcy, tam stoiska, oprócz tego warsztaty, wystartowały już o 10:00 dzisiaj te właśnie miejsca, te właśnie stoiska i sam festiwal. No i dzisiaj do godziny 20:00 będziecie mogli tam wpaść. Jutro podobnie, to znaczy 10:00-20:00 też będziecie mogli rzeczywiście się spotkać z wystawcami i zobaczyć, co takiego proponują i zobaczyć, co takiego można tam dostać. A można dostać różne rzeczy, bo nie dość, że smakołyki takie dla, no, takie związane z, właśnie z czymś na ząb, no to różnego rodzaju inne rzeczy regionalne i nie tylko zresztą. No i oprócz tego warsztaty, o których już wspomniałem. To na przykład na Placu Kościuszki dzisiaj, jutro, 10:00-20:00 możecie się pojawić. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców gminy Sochaczew, działający w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę 9 maja od 9 do 12 czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
12: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
13: Reklama.

0: Ekstazy w głośnikach. Radio Sochaczy, dzień dobry w sobotę. A już teraz czas na coś wyjątkowego, coś specjalnego, bo komuś z was napełnimy butle gazem. A to wszystko dzięki naszemu sponsorowi.
1: Sponsorem nagrody jest Jaś Gaz Orłów 33A.
0: Już teraz do wygrania właśnie butla gazem napełniona. 46 863 22 22. Dzwonicie do Radio Sochaczy 46 863 22 22. No i już ktoś do nas telefonuje. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Adam z tej strony.
0: Cześć, czy ty masz kartę stałego klienta do naszego sponsora? Od razu cię zapytam.
2: Mam.
0: Masz, to jest dobrze, że to właśnie ty do nas dzwonisz. Powiedz mi, co robisz w ten weekend, jakie plany?
2: A chwilowo odpoczywam, miałem trochę się wziąć za koszenie, ale pogoda nie sprzyja.
0: No tak, to prawda. Rzeczywiście jest tak, że aż tak się bardzo nie chce na zewnątrz przebywać, chociaż chyba nie pada, tak?
2: Nie pada.
0: No to mamy informację z pierwszej ręki od ciebie. Dobrze, słuchaj, w takim razie pytanie do ciebie jest o sport. Czy ty się w sporcie lokalnym trochę orientujesz?
2: Tak różnie.
0: Pytanie jest o najważniejszy, zdaniem wielu, mecz wiosny na sochaczewskiej Marakanie, który już jutro rugbyści Orkana Sochaczew zawalczą. No właśnie, pytanie z kim? Kto przyjedzie do Sochaczewa? Jaka drużyna?
2: Nie wiem.
0: Niestety. No nic. Dzięki za udział w zabawie. Kolejna szansa dla następnej osoby. Kto jest z nami? Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Z kim rozmawiam?
3: Tomek.
0: Cześć. Czy ty masz kartę z tego klienta do naszego sponsora?
3: Mam.
0: Masz. Dobra, to jest też ważna rzecz. I czy ty znasz odpowiedź na to pytanie? Kto jutro przyjedzie do Sochaczewa? Jaka drużyna?
3: Pogoń Siedlce.
0: Pogoń Siedlce, aktualny mistrz kraju. Tak jest. To jest poprawna odpowiedź, a więc trafia do ciebie nasza nagroda. Czy chcesz kogoś pozdrowić?
3: Żonę, z którą właśnie jadę na zakupy.
0: O, to pozdrawiamy, życzymy dobrego weekendu dla was, a ty się ze mną nie rozłączaj.
1: Sponsorem nagrody jest Jaś Gaz Orłów 33A.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Absolwencie, dołącz do nas już dziś i studiuj na najciekawszych kierunkach psychologii, pedagogiki i innych w Akademii Nauk Stosowanych w Kutnie. wsgk.com.pl.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta Tu Sochaczew.pl.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
13: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Makaron Lubella wybrane formy 400 gramów 4,49 za kilogram. Sos Łowicz 3 smaki 500 gramów 6,59 za sztukę. Woda niegazowana, kropla Beskidu 1,5 litra, złoty 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 9 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Dzień dobry w sobotę.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
9: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.
10: Na zegarach 11 w Radiu Sochaczew to czas na najnowsze wiadomości.
11: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni i choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
12: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
11: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na paradę zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
13: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnymi, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
11: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 12 stopni Celsjusza na termometrach w Sochaczewie okolicach. Po 11 odczuwalna na takim samym poziomie, jak to, co widzimy na termometrach, czyli również 12 stopni. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali, wiatr umiarkowany, powie z północy z prędkością 15 km na godzinę. Jeśli pytacie, czy dzisiaj będzie nieco cieplej, no to tak do 15 maksymalnie, a jeśli zapytacie, czy dzisiaj będzie słońce, no to może się uda przedrzeć przez chmury późnym popołudniem.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew.

0: Łobuzy w Radiu Sahaczew. Słuchajcie, wracając do weekendowych wydarzeń, no to na przykład możecie wybrać się jutro na piknik charytatywny dla Lenki z meczem w Iłowie.
1: Szkolne koło wolontariatu wraz ze społecznością szkoły podstawowej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów, rodziców, mieszkańców i słuchaczy Radia Sahaczew na piknik charytatywny dla Leny, naszej koleżanki ze szkoły, która zmaga się z bardzo ciężką chorobą. Wydarzenie odbędzie się 10 maja o godzinie 16 w Parku Niepodległości w Iłowie. Piknik organizowany będzie przez mieszkańców wsi Hendrykowa, gdzie mieszka Lena, a nasi wolontariusze pragną włączyć się w jego przygotowanie. Na uczestników czeka wiele atrakcji przygotowanych przez naszych wolontariuszy, między innymi loteria fantowa, malowanie buziek, zaplatanie warkoczyków, słodkości i mecz charytatywny z udziałem uczniów i nauczycieli.
0: A zapraszała Natasza Nowacka ze Szkolnego Koła Wolontariatu.
2: Autopromocja.
3: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sahaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
4: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
5: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
6: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
13: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
20: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew. Informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działający w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę 9 maja od 9 do 12 czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
21: Dzień dobry w sobotę.
22: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
23: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
24: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
2: Reklama.

0: tylko ty.
1: Bajera w Radio Sochacze. A już teraz czas na konkurs na naszej antenie od naszego sponsora. No taki konkurs już powiedziałbym obiadowy.
2: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso. Sochacze w Kramnice Miejskie.
1: Dobrze słyszeliście, do wygrania voucher o wartości 50 zł do da Grasso Sochacze. Kto jest chętny wziąć udział w naszej zabawie, ten telefonuje. 46 863 22 22. Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Witam, dzień dobry, Norbert.
1: Cześć, cześć Norbercie, witaj. Powiedz, jakie masz plany na weekend, jak go spędzasz, jak ci mija?
3: Działeczka, trochę pracy jest na
1: działeczce. Działeczka, działeczka. No dobrze, a czy ty mówisz do słuchawki? Bo tak jakoś słabo cię słyszę, mógłbyś jakoś bliżej...
3: Do słuchawki.
1: To jakoś tak cicho cię słyszę. No dobrze, słuchaj Norbercie, w takim razie pytanie do ciebie jest następujące. Jaka pizza, a raczej jaki jest główny składnik pizzy Capricciosa? Jak myślisz?
3: Pieczarki.
1: Dobrze powiedziałeś. Tak, dobrze powiedziałeś. Pieczarki to jest prawidłowa odpowiedź, a więc trafia do ciebie voucher od naszego sponsora. Ty się ze mną nie rozłączaj, poza anteną powiem ci, jak go uzyskać.
2: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso. Sochacze w Kramnice Miejskie.

0: Klasik jest, lubimy grać klasyk zdecydowanie w sobotę rano w Radiu Sochaczew. A tymczasem, słuchajcie, po raz drugi dzień nowego mieszkańca w Sochaczewie, na terenie przy żłobku integracyjnym przy ulicy Ryszarda Kaczorowskiego. No i co tam można zobaczyć, czego doświadczyć? O tym zastępca burmistrza Sochaczewa Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
1: Będzie pan Paweł Zawitkowski, fizjoterapeuta dziecięcy, specjalizuje się w terapii neurorozwojowej, oddechowej oraz terapii żywienia noworodków, niemowląt i małych dzieci. Będzie także Magdalena Bednarczyk, neurologopeda, certyfikowany doradca laktacyjny oraz Virginia Narojczyk, psycholog i pedagog terapeuta. Odbędą się 3 prelekcje. Pierwsza to fakty i mity o rozwoju niemowląt i małych dzieci. Ta prelekcja będzie przeprowadzona przez pana Pawła Zawitkowskiego. Będzie także prelekcja pod tytułem problemy w karmieniu piersią, butelką i podczas wprowadzania karmienia stałymi produktami oraz trzecia prelekcja to rozwój poznawczy i społeczny małego dziecka, zawiłe relacje rodzice-dziecko.
0: To wydarzenie aktualnie trwa, więc możecie się na to wybrać. Radio
2: Sochaczew. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest firma Erfa, badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
6: Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów, zaświadczenia do Wydziału Komunikacji, sprzedaż używanych części samochodowych, możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14, telefon 502 32 88 18.
7: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen SA. S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
12: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dzień dobry w sobotę.
18: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
19: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
20: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
21: Reklama.

0: A już za chwilę, punktualnie o 12 w Radiu Sochacze, najnowsze wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochacze wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Makaron Lubella wybrane formy 400 gramów 4,49 za kilogram. Sos Łowicz 3 smaki 500 gramów 6,59 za sztukę. Woda niegazowana, kropla Beskidu 1,5 litra, 1,79 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 9 maja lub do wyczerpania zapasów.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
9: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
13: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
14: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
3: Reklama.
0: Radio Sochaczew w samopołudnie.
15: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe, dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów, pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką, to dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
16: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego swojego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa sejf niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
15: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy, poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny, w tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
17: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
15: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie domu partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: To już sobotnie popołudnie. Na termometrach 12 stopni Celsjusza w Sochaczew i okolicach. Odczuwalne na poziomie 13 stopni. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, powieje z prędkością 14 km na godzinę. No i tak jak to się powtarza od rana, dużo chmur, ale słońce też za tych chmur się będzie próbowało wydostać. Czasem mu się uda. Chociaż naprawdę słonecznie to dopiero jutro.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry. W sobotę w Radiu Sochaczew otwieramy naszą godzinę pozdrowień. Jeśli chcielibyście kogoś pozdrowić, no to nic prostszego. Wysyłacie SMS pod numer 7248. Treść to Radio Sochaczew pisane łącznie razem. Koszt takiego SMS

0: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Przecież wiesz.

0: aparatka, radio słuchaczy i godzina pozdrowień. Pozdrawiamy, najserdeczniejsze pozdrowienia dla Eli, Andrzeja. Dziękuję kochani za miło spędzony czas. Przesyła Ilona, więc czujcie się pozdrowieni. Pozdrowione też niech czują się dziewczyny z pracy: Bożena, Małgosia, Barbara oraz szefostwo. Miłego dnia i pozdrowienia również dla prowadzącego. To z kolei wiadomość od Renaty. Pozdrawiamy serdecznie. No i to nie koniec waszych pozdrowień, bo na przykład z innego województwa mamy pozdrowienia. Słuchajcie, Sławek pozdrawia całe Mazowsze, a słucha nas w województwie kujawsko-pomorskim. No to pozdrawiamy serdecznie. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
8: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
15: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Dzień dobry w sobotę.
22: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
23: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
24: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
6: Reklama.

0: Trwa godzina pozdrowień w Radiu Sochaczy. Tym razem pozdrawiamy Małgorzatę, która świętuje dzisiaj swoją rodzinę. Małgosiu, składamy ci najserdeczniejsze życzenia.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
2: Teoria
8: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta Sochaczew.pl.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
13: Dzień dobry w sobotę.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
16: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
1: Reklama.

A tymczasem mamy kolejne pozdrowienia, tym razem Jadwiga pozdrawia Radio Sochaczew i swojego kochanego Arka. Bardzo mocno cię kocham, dodaje w naszych wiadomościach. Pozdrawiamy serdecznie, a już za kilka chwil o 13:00 najnowsze wiadomości.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Makaron Lubella wybrane formy 400 gramów 4,49 za kilogram. Sos Łowicz 3 smaki 500 gramów 6,59 za sztukę. Woda niegazowana, kropla Beskidu 1,5 litra, złoty 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 9 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
5: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
10: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.
11: W Radiu Sochaczew jest 13.
12: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
13: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
12: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14.30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
14: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają. Takie parcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
12: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan. Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to po raz kolejny słyszymy się w audycji Kinożercy w Radiu Sochaczew. Marta Dobińska jest już na miejscu. No to witam serdecznie.
2: Melduję się. Dzień dobry.
1: Tak, z przeogromną wiedzą na temat tego wszystkiego, co dzieje się w Kinie Odeon. Jest co oglądać, to na pewno. I zanim przejdziemy sobie do premier i do tego, co dopiero będzie można zobaczyć, to się jeszcze skupimy na tych filmach, które cały czas są dogrywane, no bo mamy głośne tytuły, a chyba tym najgłośniejszym no to Diabeł ubiera się u Prady, część druga, i to jest coś, co wciąż przyciąga widzów, no bo jeszcze wiele osób tego filmu nie widziało. Ty już masz ten seans za sobą, więc będziesz polecać.
2: Tak, ja zdecydowanie, ale zanim to tak jeszcze śmieszkowo, tak wiecie państwo, że my z Łukaszem lubimy na dzień dobry, w związku z powyższym, żebyś ty wiedział, gdzie masz się ubierać, to gramy dla ciebie właśnie ten tytuł. Także dobra, nie?
1: Dobra.
2: Sama to wymyśliłam.
1: Nie chodził, wiesz, jak ten wycieruch, dobra.
2: Dokładnie tak, ale tak, no

0: To jest ten tytuł, o której mogę Państwu powiedzieć z własnej krwi i własnego przekonania i własnego umysłu. Byłam, widziałam, obejrzałam. Mało tego, nawet tuż przed dzisiejszym spotkaniem ucięliśmy sobie w kuluarach chwilę rozmowy.
1: Pogawędkę o tym, na temat tego filmu.
0: Tak, dokładnie tak. Naprawdę, czy ja w ogóle z Meryl Streep mam tak, że cokolwiek, gdzie ona się nie pojawi, to ja po prostu idę jak w ciemno. No to jest, nie wiem, no to jest kobieta, która chyba zgarnęła wszystkie talenty aktorskie, wszystkie możliwe, które były rozdawane.
1: Ja nie wiem, jak to zrobiła, ale w każdej możliwej kolejce stała.
0: Nie, słuchajcie, no to jest w ogóle i po urodę, i po wdzięki, i po inteligencję emocjonalną, i po aktorstwo, no po wszystko. To, ile emocji się... właściwie, jak zrobić to, żeby mieć poker face i na tej twarzy bez emocji pokazać wszystkie emocje, co naprawdę tylko ona potrafi. No, niesamowite, ale duet, tak naprawdę ten duet, czyli Meryl Streep i Anne Hathaway. No, to, co one tam wyprawiają między sobą, to jest pokazanie z jednej strony, jak niezwykle kobiety mogą ze sobą rywalizować i jak są wtedy zaciekłe, a z drugiej strony, jak bardzo się umieją solidaryzować, kiedy jest trzeci wróg. Ale absolutnie, zdecydowanie. To jest film, na który można przede wszystkim się pośmiać i to naprawdę wielokrotnie osoby, które siedziały za mną, aż zapisywały sobie złote hasła z tych dialogów. Ale można też trochę pomyśleć, trochę zastanowić nad tym, co najważniejsze w życiu. Zdecydowanie tytuł premierowy, który mam nadzieję, że będziemy grać i jeszcze dla tych, którzy będą się ociągali, też jeszcze zagramy. Także proszę tłumnie nas odwiedzać. Jest tak grubo, w sensie tak wkładaliśmy tego tytułu często i w różnych porach, żeby mam nadzieję dla każdego z Państwa ten odpowiedni czas się znalazł na tę chwilę oddechu po majówkowych grillach. No ale żeby nie było tak, że tylko i wyłącznie ten tytuł, to już słyszałam pierwsze bardzo pozytywne głosy na temat filmu Kopnięci w czasie. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to jest ta komedia francuska, gdzie małżeństwo się przenosi z lat 50. do
1: czasów
0: obecnych.
1: Współczesnych.
0: Dokładnie tak. No i pan nie dźwiga. Pan nie dźwiga, że nagle małżonka idzie do pracy i po prostu kolegów ma, którzy się do niej mile zwracają i w ogóle, że ona tam chce rządzić, że w ogóle o co chodzi. No, panu jest z tym ciężko, że musi do zmywaka dojść i pozmywać. Także no, myślę, że dla wielu pań może być to przekomiczna komedia, ale myślę, że dla panów również. No i tłumy ściągają nie tylko młodzieży, w sensie nie tylko są to tłumy młodzieży, ale do osób dorosłych, czyli takich bardziej jak ja, którzy wychowali się na Michaelu Jacksonie. Dobry muzycznie film. Jak chcemy sobie przypomnieć te jego piosenki, ale też jego ruch sceniczny, to zdecydowanie
1: no,
0: warto.
1: Przede wszystkim samą postać Michaela Jacksona. Ha, tak.
0: I dźwiga. Powiem ci, że dźwiga ten jego bratanek czy siostrzeniec, już nie pamiętam. No, w każdym razie osoba, która odgrywa tytułowego Michaela, jest z jego najbliższego rodzinnego otoczenia, więc to też nadaje takiego dodatkowego smaczku. No a bardziej już dla dzieciaków, tak bym powiedziała, takich nie najmniejszych, ale już tak troszeczkę bardziej w stronę młodzieży, Sprawiedliwość owiec. Mhm. Też ciekawa propozycja. Mamy pasterza, który czyta swoim owcom kryminał, a później pasterz ginie i...
1: No czy tam w tym filmie Hugh Jackman się pojawia?
0: Tak, dokładnie
1: właśnie,
0: tak.
1: Tak, bo mi się ten plakat gdzieś tam kojarzy.
0: Dokładnie tak i śmiałam się właśnie wewnętrznie, że to taka wersja Milczenia owiec dla dzieci. No a jeśli już idziemy dla dzieci, no to zdecydowanie Super Mario cały czas przyciąga Państwa tłumnie, więc bardzo się z tego tytułu cieszymy i że i z tego tytułu, ale też, że Państwo cały czas odwiedzacie nasze kino. I powróciliśmy z filmem Drama, bo dopytywaliście się Państwo, czy możemy jeszcze zagrać. Więc jeszcze
1: Zendaya i Robert Pattinson wracają na duży ekran.
0: Dokładnie tak. Widać ten tytuł, żeby jednak poznać się lepiej przed ślubem. Może dużo osób sobie wzięło to serca.
1: No to zapraszamy i polecamy, jak słyszycie,
0: terapia
1: jest w czym wybierać. Za chwilę wrócimy do Was z nowościami, z tym, co świeże premierowo pojawi się w kinie Odeon, także bądźcie blisko.
2: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochacze w ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl

0: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Weekend z Radiem Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
15: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
16: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Wracamy do Was z audycją Kinożercy. Cały czas słuchacie Radia Sochaczew i też cały czas w naszym studiu jest Marta Dobińska z Kina Odeon. Obiecaliśmy, że teraz będą premiery, ale nie tylko premiery, bo też powiemy sobie o wydarzeniach, które odbywają się w Kinie Odeon. Ale dobrze, zacznijmy od tych premier i czego nowego możemy się spodziewać? Co będzie grane od weekendu?
2: Tak, no i weekend będzie dużym otwarciem. Szczególnie tych, którzy lubią mrok, lubią... Właśnie nie wiem, jak to powiedzieć, bo może jak powiem, że walkę taką śmiertelną na śmierć i życie, na dobro i zło, to może ci, którzy znają tytuł Mortal Kombat, to już sobie połączą kropki, okay, czy trzeba
1: czyli coś
2: iść.
1: Coś dla fanów gier komputerowych.
2: Dokładnie tak.
1: Za jednym zamachem, okej.
2: Okay. Dokładnie tak, dwójeczka zbiera, bo sobie poczytałam recenzję, bo faktycznie premiera jest dopiero w weekend, ale są tacy szczęśliwcy, którzy gdzieś tam różnymi kanałami już mieli możliwość i sposobność obejrzenia tego, no i twierdzą, że jest to zdecydowanie lepsza wersja i bliższa pierwowzorowi od jedynki. Także no, podobno okay. Akcja dzieje się od pierwszej minuty i nie wyhamowuje. Także no, ci, którzy lubią i najpierw grali, a teraz mogą sobie popatrzeć, no ja zdecydowanie zapraszam, bo to taki na pewno mocny tytuł dla osób, które lubią akurat taki gatunek filmu. Ale to, co Łukasz powiedziałeś, że faktycznie powiemy sobie poza premierą również o wydarzeniach specjalnych. W ogóle to jest taka moja obserwacja z pewnego takiego odcinka przyszłości, że od momentu, kiedy zaczęliśmy Państwu proponować nie tylko filmy w kinie, ale też inne produkcje, to dostajemy bardzo dużo pozytywnych informacji, że podoba się to Państwu, że lubicie na takie wydarzenia specjalne przychodzić. Czy to są retransmisje koncertów, tak jak Andrzej Rie, czy to są stand-upy, tak jak ostatnio, czy różnego innego rodzaju takie premiery sprzed wielu, wielu lat, które wracają odświeżone w lepszej wersji. Naprawdę witamy Państwa i chętnie sobie też z Państwem dyskutujemy, ale jest to takie wydarzenie, no właśnie specjalne, które jest chętnie przez Państwa odwiedzane. Więc bardzo się cieszymy i z tego powodu w najbliższym czasie takich wydarzeń znowu pojawi się sporo. I teraz w najbliższą niedzielę i to będzie jednorazowy pokaz, więc proszę nadstawiać uszu. W niedzielę będzie Caravaggio, arcydzieła niepokornego geniusza. Po raz pierwszy będzie można w kinie zobaczyć wystawę i obraz i to będzie coś niezwykłego, bo te zbliżenia kamery będą do tego stopnia tak bardzo blisko tych obrazów.
1: Czy te szczególiki będzie można
2: tak, zobaczyć.
1: Tak,
2: no i, okay. I plus do tego cała opowieść, wszystkie wątki odnośnie akurat tu Caravaggiego, ale mam nadzieję, że ten cykl się Państwu na tyle spodoba, że będziemy mogli w ten cykl wejść i zobaczyć też dzieła i twórców innych. Niemniej o Caravaggio mówi się, że był to człowiek światła i cienia i on faktycznie no, do mistrzostwa opracował to przenikanie się tego no, światła i cienia właśnie. Mówi się też o nim, że malował świętych z brudem pod paznokciami. No więc ja zapisałam sobie już tą datę i na pewno będę. I w ostatnim czasie miałam też przyjemność rozmowy z kilkoma akurat paniami i też powiedziały, że wow, że super, że absolutnie, że już sobie zapisują i że będą. Więc mam nadzieję, że się spotkamy na naszych kanapach. No ale nie tylko to, bo tak jak powiedziałam, też cieszą Państwa różne nawiązania muzyczne, więc 15, 16, 17 maja ci, którzy lubią mocną muzykę, Iron Maiden, Burning Ambition. Więc będzie spotkanie z tym, no powiedziałabym, kultowym, historycznym, nawet nie wiem jak nazwać ten zespół. Będzie to film, który będzie obejmował 5 dekad historii tego zespołu, więc chciałam sobie tak wyobrazić, że będziemy mogli zobaczyć, jak starzeje się człowiek, a nie starzeje się muzyka. Więc,
1: coś w tym jest.
2: Tak, no ale właśnie będzie, wiecie, będzie tam można zobaczyć i ujęcie z trasy, ale też wywiady ekskluzywne z muzykami, z fanami, z ikonami świata kultury i muzyki, więc dla tych, którzy no
1: kochają ostre szarpanie za strunę, to jest pozycja obowiązkowa.
2: Dokładnie, dokładnie tak. No i myślę, że dla tych, którzy lubią znowu oglądać pięknych aktorów, to zdecydowanie 13 maja trzeba sobie zaznaczyć kartkę w kalendarzu i przyjść, bo jest 40. rocznica Top Gana. No i Toma Cruise'a warto zobaczyć, myślę sobie.
1: Czyli jak... będziecie grać.
2: No będziemy grać, no będziemy grać.
1: 86 rok, jak to kurczę zleciało.
2: Ty wyobrażasz sobie, że to jest 40 lat? Mm. Ja już wtedy byłam na świecie.
1: No jeden z moich ulubionych filmów, tak samo jak i ta część już dużo, dużo Maverick. Świeższa. Maverick też znakomity, więc jeżeli ktoś nie widział, to mocno polecamy, bo no czuję człowiek jakby leciał razem z Maverickiem w kokpicie,
2: ja to
1: po prostu
2: w ogóle,
1: siedział i pilotował.
2: Ja nie potrafię w ogóle zapomnieć o tym, że tam nie ma ani jednego dublera, ani jednego kaskadera, to znaczy nie ma kaskadera dla Toma Cruise'a, że on to robi wszystko sam. Własnym ciałem, no i, a widzimy, jakie te sceny są, więc no to jest dla mnie, że nie dość, że jakby ja wtapiam się w ten film, ale z drugiej strony tak czasem wychodzę i myślę sobie, ale przecież on to zrobił sam. Więc no, to jest absolutnie, absolutnie niezwykłe. No i tak kończąc klamrą, zaczęliśmy od Mortal Kombat i tematu gier, no to trochę wracamy do tego internetu, bo internet mówi, że to jest jakieś szaleństwo na temat hitowego, właściwie hitu internetowego, obłędny cyfrowy cyrk, czyli Amazing Digital Circus. No i to była znowu jakby jakiś taki serial internetowy i przenosi się to na format kinowy, więc dogrywamy ostatnie szczegóły i w najbliższych dniach mam nadzieję, że już wszystko zostanie.
1: Informować o tym wszystkim.
2: Tak, dokładnie, ale już mówię dla tych, którzy gdzieś tam wyczekują, no i dla tych, którzy lubią Pavarottiego, będziemy też retransmitować 90. urodziny mistrza, no bo inaczej o tym człowieku się nie da powiedzieć. I to też na dniach pojawi się w sprzedaży, także no, dzieje się.
1: Trzeba śledzić social media Kina Odeon, ale też słuchać audycji Kinożercy, więc będziecie z tym wszystkim na bieżąco. Za chwilę do Was wracamy, nigdzie nie odchodźcie, bo jeszcze jedna ciekawa informacja, którą ma dla Was Marta Wart, to być blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Timberjack. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timberjack. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
8: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta Tu Sochaczew.pl.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Jak obiecaliśmy, tak robimy. Wracamy do Was z audycją Kinożercy w Radiu Sochaczew. Marta Dobińska z Kino Odeon wciąż z nami. I teraz o czymś zupełnie nowym. Coś, tak, co zapowiadaliśmy w przeciągu kilku ostatnich audycji. No to czas, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, żeby już to nie było tajemnicą, bo no właśnie, o co chodzi? Co tak. takiego miało być tym takim fajną rzeczą?
2: Przychodzi taki moment, kiedy nawet najbardziej tajemnicza kobieta zdejmuje woalkę i to jest ten,
1: ten moment, okej.
2: Dokładnie tak. Są wśród Państwa, mam nadzieję, takie osoby, które już to widziały i słyszały, ponieważ 1 maja w bardzo doborowym towarzystwie w trakcie takiej totalnej premiery filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, na który zaprosiliśmy posiadaczy kart Kinożercy, czyli naszego też produktu dla stałych widzów. No i tam po raz pierwszy dla tej grupy opowiedzieliśmy o tym tajnym projekcie, o którym tutaj już kilkukrotnie tak delikatnie Państwu wspominałam. No i teraz cóż to jest? No więc przez ostatnich kilka miesięcy pracowaliśmy nad programem naszym autorskim, lojalnościowym o nazwie Kinometry. Ponieważ tak sobie usiedliśmy i zaczęliśmy patrzeć, co się w ogóle dzieje na rynku i tak nam wyszło z tej analizy, że co chwilę coś mierzymy. Albo wagę i tego niekoniecznie lubimy, albo tętno, albo jak nam się spało, no generalnie a to kroki liczymy, więc cały czas coś liczymy. No i my z jednej strony trochę chcemy to zrobić, ale nie chcemy w tym zwariować, a właściwie chcemy pokazać, że warto jest liczyć, ale cenne rzeczy. I my chcielibyśmy policzyć te cenne, czyli te, które warto pamiętać, czyli wspomnienia, czyli emocje, czyli no jakby wychodzi, że jednak film. I chcielibyśmy, żeby Państwu każde przyjście do kina, każde obejrzenie filmu, możliwość skorzystania z jakiejś oferty barowej, dodatkowo się w jakiś sposób jeszcze opłacała. Czyli za te różne aktywności, które będziecie Państwo podejmowali w naszym kinie, będziecie Państwo otrzymywali punkty, a później za te punkty będziecie mogli Państwo sobie wybrać nagrodę taką, którą będziecie Państwo sobie sami chcieli wybrać. Więc no, odtrąbiamy to już na głos. Wychodzimy już poza tę zamkniętą grupę wąskiego grona. No, pierwsze głosy naszych widzów były entuzjastyczne. Także mam nadzieję, że szerokiemu gronu Państwu też się spodoba. Jeśli będziecie Państwo chcieli trochę więcej o tym programie, to ja zapraszam do siebie, do kina, do Odeonu. Z chęcią usiądziemy na żółtej kanapie i porozmawiamy o tym programie. Będziemy też na pewno informować o tym w social mediach, będziemy wysyłali newslettery w tym temacie. Bardzo chcemy, żeby przyjście do naszego kina tylko i wyłącznie kojarzyło się Państwu pozytywnie. No więc będziemy to nagradzać.
1: No i pamiętajcie o tych filmach, o których też sobie przed chwilą opowiadaliśmy. Mortal Kombat, który za chwilę wejdzie premierowo, a także Diabeł ubiera się u Prady 2. To takie dwa najmocniejsze tytuły, które trzeba koniecznie zobaczyć, więc mocno Was zachęcamy raz jeszcze. No i słyszymy się w kolejnej audycji Kinożercy, która już za tydzień. Czy jeszcze chcesz coś dopowiedzieć?
2: Oczywiście, to... ale tak szybciuteńko, bo już jestem poza czasem.
1: Jeszcze Maniu, jeszcze chwilę mamy.
2: Wszyscy kochani, majówkowi maturzyści, trzymamy kciuki. Jesteśmy z Wami. Wiecie, co robić, trzeba tylko opanować stres, a później to pójdzie. Większość z nas już to zrobiła. Da się przez to przejść. Także trzymamy kciuki, bo przez ten maj to ta historia maturalna się będzie ciągnęła. I teraz taka ostatnia ciekawostka. Jeśli ktoś by chciał popatrzeć na pracę w kinie, a właściwie nawet tylko nie popatrzeć, ale nawet przyjść do nas i być może wspomóc nasz zespół, no to zapraszamy, bo szukamy na stanowisko kinooperatora, ale również na pracownika obsługi widza. Także zapraszamy, można wysyłać CV.
1: Proszę bardzo, jeszcze szybka rekrutacja przy
2: okazji. Nie, tak, ja to wiesz, ja to
1: co mogliśmy, to upchnęliśmy, tak jest. No to teraz już spinamy to klamrą w postaci tego, że słyszymy się za tydzień. Kolejna audycja Kinożercy w poniedziałek po godzinie 18. Marta Dobińska z Kina Odeon była
2: Zapraszam
1: z nami.
2: Zapraszam serdecznie.
1: Dzięki za to spotkanie.
2: Dzięki.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
8: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
5: Reklama.

0: Majowe już za nami, mamy trochę pod dostatkiem i wieprzowiny, i wołowiny, i różnego rodzaju szaszłyków drobiowych. Mamy wiosnę w pełni, trzeba zjeść teraz coś lekko, strawnie, tak odpowiednio do pory roku. Z tej okazji w naszym studiu witam Katarzynę Siekierską, właścicielkę i restauratorkę Sela Vi Sochaczew. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oraz menadżer tej restauracji, Justynę Burzyńską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzisiaj porozmawiamy o daniu, które no, bezwzględnie kojarzy się z wiosną. Będzie to dwudaniowy obiad, złożony oczywiście z zupy i z drugiego dania. Na początek tradycyjnie, tak jak zresztą w restauracji Sela Vi, podawana jest zupa, a dziś zupa sezonowa, zupa szczawiowa.
1: Tak, dzisiaj zupa szczawiowa, zupa wiosenna, czyli dzisiaj mówimy o tym, co świeże, co lekkie. To jest taki najlepszy moment, żeby po zimie wrócić do takich smaków, które są delikatne, które są bardziej naturalne. I bardzo często pojawia się u nas na talerzach zupa szczawiowa z jajkiem. Podejrzewam, że wielu słuchaczy pamięta takie smaki jeszcze z domu. Szczaw, czyli taki lekko kwaśny, bardzo charakterystyczny, nadaje zupie kremowości, równowagi, dodatek jajka, fajnie nam to wszystko równoważy. Szczaw pojawia się naturalnie wiosną, jest to bardzo sezonowa rzecz, tak jak ostatnio cały czas rozmawiamy o kuchni sezonowej. Jest to typowo wiosenny produkt, najlepszy w maju, w czerwcu, czyli teraz właśnie, kiedy jest młody, świeży i kiedy ma ten charakterystyczny, kwaśny smak.
0: Świeżo zbierany oczywiście.
1: Dokładnie. Poza tym mamy w tej chwili bardzo dużo świeżych warzyw. To jest cała wiosna, tak? Jest marchew świeża. Generalnie po prostu mamy pełen przekrój kolorów na talerzu. Jak zrobić taką klasyczną zupę szczawiową? No jest to oczywiście bardzo proste danie. Zaczynamy od dobrego bulionu. Może być warzywny, może być drobiowy. To jest taka nasza baza, która zrobi nam całą robotę. Do tego dodajemy podsmażoną na maśle najlepiej cebulkę. Można też dorzucić odrobinę czosnku, to nam trochę pogłębi smak. W trakcie, kiedy bulion nam się gotuje z tymi ziemniaczkami, dodajemy ziemniaki pokrojone w kostkę. Teraz dopiero dodajemy ziemniaki i gotujemy je, aż będą miękkie. I dopiero na końcu dodajemy szczaw, dlatego że szczaw będzie dosłownie kilka minut w garnku, żeby nie stracił koloru i żeby nie stracił tego swojego charakterystycznego smaku.
0: Precyzujmy, te kilka minut to jest 3, 4 czy 5, 10?
1: Koło 5 minut, tak. Nawet to zależy, bo to też musimy sobie to zrównoważyć, czy dodamy świeży szczaw, czy dodamy szczaw ze słoika.
0: Może to najlepiej świeże.
1: No oczywiście, że tak, no bo to porozmawiamy o sezonowości, tak. Dokładnie, tak. Także na koniec doprawiamy oczywiście solą, pieprzem, można dodać troszkę śmietanki, ona nam trochę tą kwasowość złagodzi. No i oczywiście podajemy do tego jajka na twardo ugotowane.
0: Wiem, że taka zupa szczawiowa już niedługo pojawi się podczas lunchów w restauracji Sela Vi.
2: Tak, to prawda. Pojawi się zapewne w formie lunchu, wiosennie, świeżo,
0: już teraz
2: lekko.
0: Zapraszamy. Tu stawiamy kropkę i za chwilę porozmawiamy o drugim daniu.
3: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
4: Sponsorem audycji jest restauracja Sela Vi, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o twoje zdrowie.
5: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
6: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
3: Sekrety Szefa Kuchni, a dziś goszczę Katarzynę Siekierską, właścicielkę restauracji C'est la vie i restauratorkę, oraz Justynę Burzyńską, menadżer restauracji C'est la vie. Była zupa szczawiowa, teraz czas na drugie danie, a tutaj dziś mamy polędwiczki wieprzowe.
4: Tak, dziś serwujemy na drugie danie polędwiczkę wieprzową, czyli takie mięso, które bardzo często się pojawia wiosną w kuchni. Głównie dlatego, że jest lekkie, miękkie, delikatne i nie wymaga przede wszystkim długiego gotowania, a to też lubimy, kiedy brakuje nam czasu na przygotowywanie posiłków. To jest mięso bardzo chude i miękkie, dlatego kluczowe jest to, żeby go nie przesuszyć. I to jest chyba taki największy błąd, czyli zbyt długie smażenie albo zbyt długie pieczenie polędwiczki. To bardzo krótka obróbka. Jeśli chcemy taką polędwiczkę zrobić w domu, zaczynamy od podstawy. Najpierw ją oczyszczamy z błon. To jest ważne, bo te błony mogą powodować, że mięso się kurczy i robi się twardsze. Mhm. Następnie doprawiamy sól, pieprz. W zasadzie tak naprawdę na start nic więcej nam nie potrzeba. Rozgrzewamy patelnię i obsmażamy to mięso z każdej strony po to, żeby zamknąć je i nadać kolor. I tutaj pojawia się pierwszy taki ważny moment. Nie przekręcamy tego mięsa co chwilę. Pozwalamy mu spokojnie się przerumienić, nie kręcimy na prawo, lewo, jedna strona, druga strona, na spokojnie. To długie smażenie może spowodować, że ono swoją tą delikatność sprawi. Także obserwujemy. Poza tym, jak ono się zrobi takie czerwone w środku, to jakby tu się wcale do tego nie zrażamy, bo ono tak naprawdę tak powinno wyglądać. Kiedy mamy już taki ładny kolor, dodajemy masło, lekko rozgnieciony czosnek i na przykład gałązkę tymianku. To jest taki mały trik, który robi jednak ogromną różnicę. Polewamy mięso w tym rozpuszczonym, aromatycznym masłem przez kilkanaście sekund, smażąc je nadal, tak? To jest taka bardzo prosta technika, ale powoduje, że ta polędwiczka nabiera głębi smaku i robi się bardziej soczysta. Bardzo fajny, prosty trik. Kilkanaście sekund.
3: Czyli taki cały proces smażenia nie jest zbyt długi.
4: Nie. Tutaj bardziej patrzymy, to też trudno dokładnie podać jaki czas, bo zależy, czy my tą polędwiczkę będziemy smażyli w całości, czy będzie ona gruba, czy będzie chuda, bo te polędwiczki też są różnej wielkości, prawda?
3: Najlepiej chyba w jednym kawałku, a dopiero później
4: tak,
3: no
4: mamy
3: po usmażeniu.
4: Tą głowę i tą, tak, tutaj jakby te części są nierówne, więc warto to sobie trochę tak dopasować, albo pokroić ją na takie grubsze kawałki, nie jakieś mega cienkie, bo wtedy to będziemy smażyć to dosłownie po minucie z każdej strony, tak?
3: Czyli ta obróbka mięsa to sól, pieprz i masło, trochę tymianku do aromatu w zasadzie, prawda?
4: Dokładnie. No możemy oczywiście jeszcze ją troszeczkę poddusić, dodać na przykład pora, dodać białego wina i śmietanki. Zrobi nam się wtedy bardzo fajny sos i to wszystko na tej jednej patelni oczywiście, żeby cały ten aromat mięsa wykorzystać. No i to, co ważne, w zasadzie z wieloma mięsami warto dać mu chwilę po smażeniu do odpoczynku, tak? Czyli dosłownie kilka minut, wtedy te soki zostają w środku, nie kroimy tego mięsa od razu, inaczej jakby przekroimy, te soki wylecą i mięso zrobi się w środku suche. Także dajemy chwilę, żeby ono odpoczęło, nie tak od razu kroimy.
3: Ja to jeszcze próbowałem z musztardą francuską do tego, a propos smaków, ale to już jest rzecz gustu, prawda?
4: Oczywiście, możemy do tej, tą polędwiczkę przyprawić w taki sposób i tymi jakby składnikami, które najbardziej lubimy, więc tutaj też możemy ją posmarować musztardą i tak sobie ją smażyć. To też później fajna baza do sosu nam
3: się tworzy. Samo smażenie to tutaj chyba tak jak rozmawiamy na początku, tylko sól, pieprz i po prostu zamknąć te pory, żeby to było soczyste mięso, a później no to już każdy sobie do smaku, prawda, dobiera.
4: Tak, ja jednak proponuję na pewno świeże zioła. Te świeże zioła, jak dodajemy, one mają dużo bardziej intensywny aromat i jakby fajnie współgrają na patelni, więc naprawdę warto, a tym bardziej, że no w tej chwili tak naprawdę cały rok mamy dostępne świeże zioła, ale ten moment jest najbardziej lekki, świeży i ten powiew świeżości nam jest potrzebny na talerzu.
3: Zdecydowanie, tym bardziej, że temperatury też gorące, także też chce się zjeść
4: ja
3: inaczej.
4: Młode ziemniaki do tego z koprem, no
3: obowiązkowo
4: to wiadomo.
3: Koper, ziemniaki.
4: Tak, mizeria, sałata na przykład, fasolka,
3: sezonowo. Dokładnie. Teraz pytanie do menadżer restauracji Sylwii Justyny Burzyńskiej. Wy, jeżeli chodzi o kartę dań, na bieżąco macie polędwicę w trochę innej postaci, w jakiej?
5: Tak, w naszej karcie mamy polędwicę wieprzową z musem z kurczaka i kaparami, do tego placek ziemniaczany rosti, fasolka szparagowa i sos de limiglas. Jak najbardziej fajne, lekkie danie.
3: Można do tego też domówić sobie, jeżeli już tak mówimy o tej sezonowości, o czym żeśmy rozmawiali w poprzednich odcinkach, na przykład kapary. Gośćmi audycji Sekrety Szefa Kuchni były Katarzyna Siekierska, właścicielka restauracji Sylwii w Sochaczewie oraz menadżer tejże restauracji Justyna Burzyńska.
5: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
0: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest restauracja Sylwii, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.

0: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM.
1: Reklama.
2: Absolwencie, dołącz do nas już dziś i studiuj na najciekawszych kierunkach psychologii, pedagogiki i innych w Akademii Nauk Stosowanych w Kutnie. wsgk.com.pl.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
8: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
9: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
8: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
1: Reklama.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego, tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Kolejna sobota i kolejna muzyczna piwnica w Radiu Sochacze w bardzo dobrych humorach, bo sobie pożartowaliśmy trochę na poza anteniu, tłumacząc nazwę zespołu, bo Guns N' Roses, czyli Pistolety i Róże, dziś dobre rockowe granie po raz kolejny w muzycznej piwnicy, ale to dlatego, że Michał Odolczyk jak zwykle na czarno, bo innego koloru nie uznaje, też takie ma serce i kocha, jak jest ostre szarpanie za struny.
2: Dokładnie tak, a Pistolety i Róże i dlatego wesoło, bo Łukasz Matusiak, który siedzi po mojej lewej tradycyjnie, zaśpiewał mi wspaniałą piosenkę, która od Pistolety i Róże właśnie się zaczynała i jak znam Guns N' Roses bardzo dobrze nawet, bo to były lata, kiedy byłem jeszcze młody, wysoki, przystojny i bogaty, to tego utworu nie słyszałem.
1: W każdym razie był freestyle.
2: Nie zagramy go dla was właśnie dlatego, że był to freestyle i pewnie ja go sam już nigdy nie usłyszę, a dzisiaj porozmawiamy o zespole Guns N' Roses. A wybraliśmy go dlatego, bo już za miesiąc możecie zobaczyć ich
1: na żywo. I to nie cały
2: żywo.
1: Miesiąc tak, już, nawet bo 4 czerwca.
2: Niecały miesiąc zagrają w Gliwicach, dobrze
1: na
2: mówię.
1: Na Pre-Zero Arena, tak jest.
2: Więc macie szansę zobaczyć legendę rocka, ale czy są taką legendą i czy warto, to za chwilę wam opowiem.
1: Tyle pieniędzy wydaliście na bilety.
2: Dokładnie
1: na nich,
2: tak. Dokładnie tak.
1: Zaraz o tym wszystkim powiemy. Bądźcie blisko.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego, tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: No to wracamy, to jest Muzyczna piwnica i to jest zespół Guns N' Roses. I padło pytanie, czy warto się wybrać na nadchodzący koncert? Ale to może jeszcze tak, z odpowiedzią poczekamy, tylko...
2: Nie, bo od razu chciałem powiedzieć, że okay. Nie, dzięki, do widzenia, cześć.
1: No i jakby tutaj nasi słuchacze spędzili teraz sobotę, tak to przyjemnie razem z nami, słuchając o tym zespole, no to oddaję ci głos, bo ty miłośnik takiej muzyki, więc pewnie dużo ciekawych rzeczy na temat Guns N' Roses wiesz.
2: Czy dużo ciekawych, to nie wiem, bo Guns N' Roses jest zespołem dosyć bardzo, jakby to powiedzieć, dziwnym i dość mocno kontrowersyjnym, choć powiedzieć kontrowersyjnym, to w sumie nic nie powiedzieć. Zespół powstał w 1985 roku i tak naprawdę złożył się z dwóch istniejących zespołów już. Pochodzi z Los Angeles, czyli z miasta
1: pierwszy
2: muzyki.
1: Pierwszy zespół Guns, a drugi Roses.
2: Dobrym tropem idziesz. Pierwszy zespół nazywał się LA Guns, czyli jak Los Angeles Guns, okay. A drugi nazywał się Hollywood Roses.
1: Wiesz.
2: Więc mamy jakby wyjaśnienie sprawy.
1: Inteligentny człowiek, wszystko wie.
2: Hollywood, czyli słynne wzgórze, które wiecie, ale Hollywood tak naprawdę jest dzielnicą Los Angeles, taką dosyć całkiem sporą, związaną oczywiście z filmem i z wszelkiego rodzaju kinami, które tam nazywane są z kolei teatrami. Nie wiadomo dlaczego. W każdym razie Guns N' Roses zawiązało się w 1985 roku i co ciekawe, grali oczywiście, tak jak powstające wówczas zespoły rockowe, grali wówczas dużo coverów, niemniej między innymi ich jednym z pierwszych utworów jest Welcome to the Jungle, który myślę wszyscy znają, dlatego my wam oczywiście tego nie zagramy.
1: Nie zagramy, tak, no bo to byłoby zbyt oczywiste. No.
2: Możecie sobie zanucić. Co ciekawe, Welcome to the Jungle jako utwór jest w domyśle utworem o tym, czyli Welcome to the Jungle, ale to Jungle to jest jako duże miasto, czyli okay. W tym przypadku...
1: Wielkomiejska dżungla, tak?
2: Los Angeles, a tytuł tego utworu już tak, nawiązując do niego z uwagi na to, że nie będziemy go dla was grać, jest to taka historia, że Axl Rose, czyli facet, którego na pewno znacie, no bo jest chyba postacią najbardziej kontrowersyjną z całego zespołu, czyli wokalista, ten, który bardzo często biegał w samych majtkach po scenie, przyjechał kiedyś do Nowego Jorku autobusem, nie było go stać na podróż lotniczą jeszcze wcześniej, i wysiadając w Nowym Jorku z autobusu, pewien

0: bezdomny, nie do końca trzeźwy osobnik krzyknął do niego: Welcome to the jungle, you gonna die. Czyli witamy w dżungli, zginiesz tutaj. Zresztą ta fraza Welcome to pojawia the jungle, you gonna die pojawia się w tym utworze. Na pewno słyszeliście niejednokrotnie. I tak powstaje zespół Guns N' Roses, który odbywa swoją pierwszą trasę koncertową po zachodnim wybrzeżu. Oni jadą od Sacramento, to jest na południu stanu Kalifornia. Jak sobie mapkę otworzycie, tam po lewej stronie na końcu Stanów, aż po Seattle, czyli Seattle tam sama góra. I jadą w trasę koncertową, nie mając żadnego planu ani żadnego umówionego miejsca, gdzie będą grać.
1: Okej.
0: Okay. Nazwali to później najgłupszą rzeczą, jaką zrobili w życiu i nazywali to diabelską trasą koncertową. Oczywiście zagrali, żeby nie było. A pierwszy koncert, jaki zagrali po podpisaniu kontraktu z wytwórnią płytową, zagrali w klubie Troubadour. Troubadour, tydzień temu mówiliśmy o Troubadourach, ale to nie o tych Troubadourów chodzi. Troubadour to był klub, w którym zaczynało bardzo wiele europejskich gwiazd, między innymi Elton John.
1: Właśnie tak od razu miałem to skojarzenie, scenę tak, dokładnie, z filmu Rocketman.
0: O ile Elton John w klubie Troubadour rozpoczął taką dosyć mocną i wyrazistą karierę na tamtej części świata, czyli w Stanach Zjednoczonych, o tyle na pierwszy koncert Gunsów w klubie Troubadour sprzedały się 2 bilety.
1: Okay.
0: Ale koncert zagrali. Co później nie było takie oczywiste, że koncert zagrają. To trzeba nadmienić, ale to też wam za chwilkę powiem. W każdym razie ukazało się kilka płyt zespołu Guns N' Roses, ale myślę, że tak naprawdę wszyscy, absolutnie wszyscy, którzy kojarzą Gunsów, a niekoniecznie znają ich dyskografię, i tak znają utwory jedynie z Appetite for Destruction. To był jakby album składający się z 2 części, wydany jednego dnia. No i my z tego albumu zagramy wam utwory, bo tam są największe hity, które się na nim znajdują. Oczywiście w 85, 6, 7 roku, kiedy oni zaczynali swoją karierę, tych utworów jeszcze usłyszeć nie mogliście. Natomiast na sam początek naszego dzisiejszego spotkania zagramy dla was, co my dla was zagramy? Don't Cry.
1: Dobrze.
0: Don't Cry, bo to był taki
1: hit.
0: To
1: się
0: znajduje. Znajduje się na pierwszej płycie pierwszej części tego albumu, czyli Appetite for Destruction, pierwsza część i płyta numer 1. Don't Cry, myślę, że zna każdy, a za chwilę wam opowiem, co było dalej z tym przedziwnym tworem zwanym Guns N' Roses.
1: Gramy Gunsów. Już teraz dla was. Bądźcie blisko.
2: Jeszcze więcej muzyki na wiosnę.

0: Reklama.
1: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta Sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Muzyczna Piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego, tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Słuchacie audycji Muzyczna Piwnica w Radiu Sochacze, słuchacie muzyki Guns N' Roses i słuchacie przede wszystkim ich historii. Ja bym chciał tak wrócić do tego, bo ty powiedziałeś, że Gansi, no to w zasadzie są dwa zespoły i to jest wypadkowa właśnie tych dwóch. Tylko pytanie, jak oni się spiknęli? Czy oni się ze sobą znali, grali wspólnie koncerty, czy jak do tego doszło?
2: Spiknęli się w ten sposób, że ówczesny basista zespołu LA Guns i gitarzysta zespołu, jeszcze nie Slash, bo tam był na początku inny gitarzysta zespołu Hollywood Roses, wynajmowali jedno mieszkanie.
1: Okay.
2: I wpadli na ten pomysł, a może zagramy coś razem. No to zagrali.
1: Okay.
2: Później dołączył Axl Rose, oczywiście dołączył Slash. No i dopóki jakby sława trwała, to było super. Zespół był na topie, była świetna zabawa, była kupa pieniędzy, które zarabiali, bo obydwa albumy, Appetite for Destruction 1 i Appetite for Destruction 2, no przyniosły gigantyczne kwoty zarobku. Ale Axl Rose, no był facetem, powiedzieć trudnym facetem, to nie powiedzieć nic.
1: Okej.
2: Miał swoje ekscesy, poza tym wszyscy członkowie zespołu zmagali się z olbrzymim uzależnieniem od narkotyków. No, Los Angeles jest takim miastem, gdzie te narkotyki są obecne. Zresztą ja chyba wam mówiłem już w trakcie tej audycji, bo w Los Angeles zdarzyło mi się być w życiu kilkukrotnie i tam naprawdę te narkotyki można kupić łatwiej niż dobre pieczywo. Taka prawda, więc nie ma co się dziwić. Ogólnie dostępność jest niesamowita, aż można oczy ze zdumienia przecierać. Można to kupić stojąc na światłach na czerwonym świetle. Przez po prostu okno samochodu. Więc nic dziwnego, że tak wiele ludzi zmaga
1: skoro
2: się
1: była
2: z
1: taka
2: uzależnieniem.
1: Dokładnie.
2: I no też tak było w przypadku tego zespołu. Axl Rose do tego był narcyzem. I zachowania takie, jak dzisiaj możemy oglądać w sytuacji głowy państwa, z którego pochodzi ten zespół, to były takie właśnie zachowania Axla Rose'a, który potrafił między piosenkami na przykład wyzywać swoją publiczność albo zespoły, które grały przed nim, mówiąc, że są beznadziejne i nie ma co z nimi grać i tak dalej. Okropny był w obsłudze, jeżeli chodzi o człowieka.
1: To współczuję.
2: Poza tym
1: i jego kolegom, i tym, którzy musieli obsługiwać całe wydarzenie.
2: Tak,
1: I
2: zespół przez to borykał się z olbrzymimi problemami przez takie narcystyczne zachowania Axla Rose'a, bo dochodziło do tego, że właśnie na przykład obsługa techniczna nie przyjeżdżała na koncert. Koncert musiał być odwołany, albo koncert opóźniał się pół godziny, godzinę, zanim oni wyszli na scenę. Powodowało to zamieszki. To był początek lat 90. i tam naprawdę pod sceną ludzie się tłukli. Były przypadki, że się zadeptali na śmierć, że ginęły ludzie, że ginęły...
1: Ginęli ludzie po prostu.
2: Ginęli
1: tak,
2: ludzie, którzy byli
1: koncertu.
2: Bliżej sceny, tak.
1: Aha.
2: Więc Guns N' Roses było określane zespołem mega niebezpiecznym i podwyższonego ryzyka. Była taka sytuacja, kiedy Axl Rose, bo Axl Rose zawsze zaznaczał na początku każdego koncertu, że jest zakaz nagrywania. No dzisiaj byłoby to chyba niemożliwe, no bo ogólnie każdy ma telefon i każdy z tego korzysta. W latach 90. wiadomo, że była to jakaś tam wcale nie mała kamera widoczna. I był na tym koncercie jeden z widzów, miał kamerę przy sobie i Axl Rose prosił ochronę, żeby go wyprosiła, która nie reagowała. Sam szedł ze sceny i zaczął się z nim szarpać, wyrwał mu kamerę i ją rozwalił. Po czym zszedł ze sceny i powiedział, że nie grał koncertu i ma to gdzieś. Wybuchły zamieszki, ludzie się pobili, zlinczowali tego gościa z kamerą i tak dalej. Axl Rose został oskarżony o wszczęcie bójki i tak dalej. Przez rok był nieuchwytny, bo mieli trasę koncertową za granicami po prostu USA, więc nie mógł. Oczywiście później został skazany, ja z tego co pamiętam, zapłacił 50 tysięcy dolarów grzywny i miał opiekę kuratora. Więc to był zespół niesamowicie trudny w obsłudze, bardzo. Zdarzyło się nawet, że grali razem z Metallicą na jednej scenie. Był taki koncert i było to bodajże San Francisco lub Seattle, tam w każdym razie tamta część Stanów, gdzie Jamesowi Hetfieldowi, czyli wokaliście Metallica, od tych pokazów pirotechnicznych w trakcie koncertu, płomieni ze sceny i tak dalej, poparzyło mu rękę i twarz. Nie mógł dokończyć koncertu, więc poproszono Gunsów, którzy grali wcześniej, żeby oni wyszli, jakby, żeby ta publiczność miała jakieś zajęcie i tak dalej, no bo on nie był w stanie ze względu na poparzenie. Axl Rose wyszedł i powiedział, że on nie będzie dla tych ludzi grał, bo oni nie rozumieją tej muzyki i w ogóle nie będzie grał nigdy więcej z Metallicą, bo to są inne zespoły i na razie do widzenia.
1: Aha.
2: Więc tam...
1: To miał odklejki.
2: Tam była niesamowita odklejka, jeżeli chodzi o taką współpracę między ludźmi. No i doszło do tego, że zespół się rozszedł. Mhm. Głównie chodziło o to, że powstawał materiał na płytę ponad 10 lat, grubo. O pieniądze się rozeszło i tak dalej. Bardzo długa historia, ale to o tej historii wam opowiem za chwilę, tak, żebyście mieli jakiś obraz. Kolejny hit dla was zagramy, czyli będzie to co? Knocking to Heaven Doors.
1: Dobrze.
2: No i co najlepsze, nie jest to utwór oczywiście Gunsów, jest to utwór Boba Dylana. To jest tylko cover, ale myślę, że to w wydaniu Gunsów zdobyło znacznie większą popularność niż sam oryginał.
1: No klasyk, co to
2: dokładnie
1: tak.
2: Mówić. Ci, co grają na gitarze, to ja wam podpowiem. CGA, trzy akordy, cały utwór na tym zrobicie, więc to nie jest nic skomplikowanego. Możecie sobie próbować. Na King Heaven Doors, ja mówię start, ty robisz klik i zagramy.
1: Tak
2: wracamy.
1: Jest.
0: Radio Sochaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
15: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
5: Reklama.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego. Tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Muzyczna piwnica w Radiu Sochaczew, zespół Guns N' Roses. No to co? To ten moment, tak? Tego upadku? Nie wiem, czy upadku, ale...
2: Oj, trudno powiedzieć, czy to upadek, czy nie. Natomiast... Zespół strasznie się rozciągał, wymieniali się artyści, materiał na płytę, tak jak wam powiedziałem wcześniej, to był charakter bardzo zbliżony do tego, który reprezentuje dzisiaj głowa państwa, z którego pochodzi zespół Guns N' Roses. I bardzo często Axl Rose powtarzał w wywiadach, że materiał na płytę jest gotowy, jest świetny, fantastyczny, tylko że tego materiału nie było rok, dwa, pięć i tak dalej, i tak dalej. Chinese Democracy, bo o tym albumie mowa, on został wydany dopiero w 2006 roku, więc biorąc pod uwagę, że poprzedni album był wydany w 93, to trochę lat
1: nie
2: minęło.
1: Nie potrwało, tak.
2: Oczywiście przez ten czas odszedł Slash na przykład, czyli legenda Gansów. Jeżeli widzieliście teledysk, to jest ten facet, który ma zawsze taki cylinder i nic nie widzi, bo mu włosy zasłaniają.
1: No i postawił na siebie w zasadzie.
2: Ale gra na pięknym złotym Gibsonie, zawsze mu zazdrościłem tej gitary. No strasznie się tam porobiło. Wymieniali się muzycy co pół roku, tak naprawdę. Już nawet w świecie muzycznym się śmiano, że idę grać do Guns N' Roses, będziemy cover bandem dla starych Gunsów. Bo tam jedyne co, to był Axl Rose, który też był zniszczony życiem. On był zniszczony narkotykami, wszelkiego rodzaju używkami. Zresztą, no zobaczcie sobie nawet dzisiaj, jak Axl Rose wygląda, więc to już jest cień tego faceta, który miał tą charyzmę na scenie.
1: I niekoniecznie ten wokal już, nie?
2: I niekoniecznie ten wokal, to jest zupełnie inna historia, ale no nadal był trudnym człowiekiem. On w 2011 roku w jednym z wywiadów takim oficjalnym powiedział, że nigdy, przenigdy nie zagra już ze Slashem. No dzisiaj gra ze Slashem. Jakby te słowa rzucane, tak obrażanie wszystkich dookoła ma we krwi i naprawdę ludzie musieli się przekonać do tego, żeby w ogóle z nim współpracować i tak dalej. Jest taka ciekawostka, bo ostatnia płyta taka wydana jeszcze w 93 roku, która już rozeszła się zupełnie bez echa, bo to już nie było to samo to, co Appetite for Destruction. Zresztą ten zespół był bardzo nielubiany w świecie muzycznym. Więc też nie było tak, że oni rozrobili kolejną hitową płytę, bo też w miastach nie chciano organizować ich koncertów, bo te koncerty się kończyły zamieszkami
1: tak,
2: i tak dalej.
1: Wiedziano, jaka jest renoma.
2: I nagrano tam między innymi taki utwór. To był album tylko i wyłącznie z coverami. Nagrano tam utwór pod tytułem Look at Your Game Girl. I Axl Rose się uparł, żeby ten utwór się na tej płycie znalazł, natomiast jest to utwór, który jest uznawany za bardzo rasistowski, homofobiczny i tak dalej. I nikt nie chciał, żadna wytwórnia
1: wydać
2: nie chciała
1: tego krążka
2: go umieszczać
1: prostu,
2: na swojej płycie, bo był po prostu postrzegany bardzo, bardzo źle. I Axl Rose przemycił ten utwór jako taki ukryty, aha, który zaczyna się gdzieś tam po dwóch minutach ciszy po ostatnim utworze. I na pierwszych albumach rozesłanych do dziennikarzy, którzy mieli robić recenzje z tego utworu tam nie było. Dopiero albumy wydane, tylko te, które trafiły do bezpośredniej sprzedaży, miały ten utwór. On się tam zaczynał po długiej ciszy. Nagle niespodzianka, coś tam jeszcze na tej płycie
1: jest.
2: Na tej płycie gra. No i zrobiła się wielka awantura. Dlaczego tak jest? Oczywiście Axl nie widział w tym nic dziwnego, on chciał koniec, kropka, jego to nie interesuje, utwór jest świetny i tak dalej. No ale nawet członkowie zespołu nie byli z tego zadowoleni, bo oni na tym nie wiedzieli, że on zrobił coś takiego. I summa summarum Axl Rose zgodził się, że okej, nie będą tego grać, na kolejnych reedycjach tego utworu nie będzie. A cały dochód ze sprzedaży tych krążków, gdzie ten utwór się znajdował, trafił na pomoc dzieciom Wojciecha Frykowskiego. Wojciech Frykowski to był Polak, jak samo imię i nazwisko nam podpowiada.
1: Wskazuje, tak jest.
2: Były mąż Agnieszki Osieckiej, który przyjaźnił się z Romanem Polańskim, który trafił do jego posiadłości Beverly Hills przy Cello Drive 9 bodajże, jak się nie mylę, to był adres, który wraz z Sharon Tate, ówczesną żoną, ze swoją przyjaciółką i z kilkoma znajomymi został tej nieszczęsnej nocy, kiedy to gang Mansona po prostu tam wszedł i ich wszystkich zamordował. Między innymi właśnie Sharon Tate, która była w ciąży wówczas. Romana Polańskiego nie było, kręcił film w Europie. I członkowie Gansów postanowili przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży tej płyty na dzieci Wojciecha Frykowskiego. Synem Wojciecha Frykowskiego jest m.in. pan Bartłomiej Frykowski, który jest operatorem kamery, ale prywatnie jest ojcem naszej znanej Frytki.
1: Okej.
2: Tak, więc to się tak trochę łączy nam w taką współczesną historię polską. No jak wiemy, pani Agnieszka Frykowska, ona jest? Ja już nie pamiętam jej
1: imię. Też nie pamiętam, tak.
2: W każdym razie Frytka, która śpiewała piosenki Whitesnake, Here I Go Again. No śpiewała, to jest dużo powiedziane, ale próbowała, więc z tym show biznesem amerykańskim, kalifornijskim miała coś do czynienia, ale tak, była taka historia, wydarzyła się, gdzie Axl Rose strasznie przyciągnął to na swoją stronę. Na szczęście skończyło się to celami charytatywnymi, więc suma summarum, ktoś na szczęście mógł z tego skorzystać. I co? No i Gansi się zeszli. Mhm. Grają wspólnie znowu. Czy grają dobrze? Chyba musicie sobie pójść na ten koncert, ocenić to sami. Do mnie to nie trafia. Ja jestem z takiego rocznika, że pamiętam ten rok 90, kiedy był wielki szał na Gansów i kiedy kupowało się taką gazetę Brawo i tatuaże na wodę i można było sobie tatuować Guns N' Roses na ręku. I oczywiście później się nie można było myć miesiąc, żeby tego nie zmyć, no ale jakoś to dla mnie nie stanowiło większego problemu. Więc jeżeli to doskonale pamiętacie, to dla was na sam koniec November Rain. Mhm. Fantastyczny utwór, progresywny, z wykorzystaniem wielu instrumentów, z teledyskiem, który wówczas kosztował $1.5 miliona.
1: Wow.
2: To był 90 rok, więc $1.5 miliona to było dzisiaj takie $11 milionów prawdopodobnie za sam teledysk, więc to był rozmach. No i co? I żegnamy się z wami. Pamiętajcie, że za niecały miesiąc możecie tych właśnie Gansów zobaczyć na żywo. Te koncerty już dzisiaj się nie kończą śmiercią przypadkowych ludzi i zamieszkami. Myślę, że Gansi też już się tak nie spóźniają i nie odwołują.
1: Troszkę się uspokoili.
2: Bez powodu, więc możecie inwestować w bilet i śmiało do Gliwic podążać, żeby tą legendę, no bo taka prawda jest, legendę
1: usłyszeć
2: muzyki rockowej,
1: tak jest,
2: usłyszeć na żywo. A my się z wami już żegnamy. Łukasz Matusiak był ze mną, jak zwykle niewiele Dolczyk, powiedział.
1: Tak.
2: Miałem nadzieję, że...
1: Ja niewiele wiem.
2: Miałem nadzieję, że zaśpiewa tą piosenkę, że...
1: Już nie pamiętam,
2: róże,
1: już tego nie pamiętam.
2: Coś tam dziewczyna robi, a nieważne. W każdym razie, bawcie się dobrze, miłej soboty, słyszymy się za tydzień. Cześć.
1: Tak, na róże. Hej.
0: Był to program Muzyczna Piwnica w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
3: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
4: Gościem audycji Zajarani w Radiu Sochaczew jest dzisiaj Krzysztof Chemka, rysownik. Cześć, dzień dobry.
5: Cześć, witajcie.
4: Rysownik, dobrze ci zapowiedziałem? Możesz tak...
5: Tak, rysownik, może trochę malarz, ale to raczej mniej, więc rysownik jest jak najbardziej w porządku.
4: No właśnie, to o twojej pasji dzisiaj będziemy rozmawiać. Drogą wstępu, o tym, żeby cię zapowiedzieć, rysujesz głównie samochody. Głównie rysujesz takie właśnie, tak, to jest twoje obszar zarysowania. No i skąd to się wzięło?
5: No jak chyba pewnie każdy chłopak, od małego się interesowałem samochodami, motoryzacją. No i po prostu, no jak inni rysowali dinozaury, no to ja od początku rysowałem tylko samochody. I tak już zostało do dziś.
4: Dlaczego, to znaczy inaczej, czy masz jakieś takie samochody, modele, które, marki, które cieszysz taką, które są takim szczególnym zainteresowaniem u ciebie, albo cieszysz?
5: Najwięcej samochodów rysuję marki Porsche, ale też polskich takich klasyków jak, nie wiem, Żuk, Maluch, czy Polonez.
4: Co daje ci to rysowanie?
5: To znaczy, na początku to było tylko hobby, ale potem, że jak... zacząłem znajdować klientów na rysunki, na zamówienie, no to oczywiście też jakaś forma, może nie zarobku, tylko dorobku, dorobienia sobie.
4: No właśnie, bo ja w audycji naszej pytam czasem o to, jakie emocje towarzyszą przy robieniu danej pasji. I jak ty masz z rysowaniem? Czy ono cię uspokaja w jakiś sposób? Co ci fizycznie ta pasja daje? Dlaczego lubisz to robić po prostu?
5: No to jest taka forma, nie wiem, pozbawiania się stresu, kiedy rysujesz, no to się wyciszasz, uspokajasz. No ja bardzo to lubię robić i myślę, że robię to w miarę dobrze. Dlatego mogę poświęcać temu jak najwięcej wolnego czasu. Sprawia mi to po prostu przyjemność.
4: Jak często zasiadasz do swoich projektów?
5: No niestety nie robię tego 5 ani 7 dni w tygodniu, ale czasem się zdarza 1, 2 dni, 3 dni w tygodniu, że maluję. Zależy też od tego, ile mam zleceń i czy mam jakieś zlecenia, czy robię rysunki po prostu dla siebie. Wiadomo, że jeżeli mam zamówienie, no to wtedy robię to jak najszybciej, jak najwięcej czasu przy tym spędzam.
4: Powiedziałeś o tym, jak to się zaczęło, że już w dzieciństwie jakby lubiłeś szkicować, lubiłeś rysować, a pamiętasz taki swój pierwszy szkic, który na przykład z którego byłeś bardzo dumny, albo poczułeś satysfakcję, albo pomyślałeś, może pójdę w tym kierunku.

0: To znaczy, może nie pamiętam konkretnie, jakie to było auto, chociaż mam jakieś tam przebłyski, że to chyba była taka stara korweta. Kiedy narysowałem, znaczy przyniosłem ten rysunek do szkoły, pochwalić się kolegom. No i koledzy zaproponowali mi, że mi kupią kilka paczek chipsów, jeżeli im ten rysunek oddam po prostu, więc jakoś wtedy zacząłem sobie zdawać sprawę, że chyba jednak trochę lepiej mi to idzie niż moim rówieśnikom. No i zostałem przy tym rysowaniu tak naprawdę do teraz właśnie.
1: Ale jesteś samoukiem.
0: Tak, nie kończyłem żadnej uczelni, szkoły artystycznej, tylko...
1: Tylo sam ćwiczyłeś
0: godziny, tak. Ćwiczenia, trenowania. No i wyszło to z tego, co wyszło. No w tej chwili myślę, że idzie to w miarę w porządku.
1: A jeśli chodzi o właśnie twój warsztat, to o twoje umiejętności, czy korzystałeś z jakichś poradników? Bo wiem, że też wśród kręgu osób, które malują, rysują, popularne są na przykład książki, które są takimi poradnikami, w których na przykład uczy się różne rzeczy.
0: To znaczy, może jako dziecko miałem jakieś tam książki od rodziców właśnie o nauce rysowania, ale to nie było o nauce rysowania na pewno samochodów, tylko jakieś tam pejzaże, czy jakieś zwierzaki. No i po prostu na początku to próbowałem rysować po liniach, tak, żeby nie wychodzić za te linie, no żeby to jakby miało ręce i nogi, żeby to wyglądało schludnie i ładnie. Ale jakichś konkretnych poradników nie. Wszystko własną wolą i długą pracą wywalczyłem.
1: Jest twój styl taki charakterystyczny, powiedziałbym, taki komiksowy. No właśnie, kwestia tych cieni, tych barw, jak ty to widzisz? Czy to zamierzony efekt, czy tak jakoś wyszło?
0: Zależy, jak praca ma wyglądać. To znaczy, czy ktoś sobie zamawia rysunek na przykład ołówkami, wtedy te refleksy odcienie są bardziej realistyczne i wygląda to bardziej realistycznie, tak? Jeżeli chodzi o malowanie jakimiś pastelami czy kredkami, no to wtedy ten efekt może być osiągnięty troszkę inny.
1: No tu akurat mamy w studiu Porsche, dlatego no to patrzę i rzeczywiście tutaj taki komiksowy, bardziej arcade'owy. Trochę ten styl
0: Ale taki
1: się
0: był
1: wydaje.
0: Też, taki też był zamysł, trochę taki też myślałem, żeby porobić rysunki w stylu takiego cyberpunka i jeszcze być może do tego dojdzie w najbliższej przyszłości.
1: Jeśli chodzi o miejsca, na których rysujesz, to są te małoformatowe rysunki, czyli na kartkach, ale też wiem, że na przykład ostatnio pochwaliłeś się muralem.
0: Takie też
1: realizujesz.
0: Najczęściej jest to papier. Nie jest to zwykła kartka, zwykły papier, tylko taki o wyższej gramaturze. Ale te formaty zaczynają się naprawdę od formatów takich zbliżonych do formatu, nie wiem, zeszytu szkolnego, poprzez później takie jak blok A4, czy większe A3, czy nawet B2, to już są naprawdę duże formaty na papierze, gdzie rysunek zajmuje, zrobienie takiego rysunku na B2 zajmuje około 20, 25, 30 godzin aż. No do właśnie tym wspomnianym muralu, znaczy już kilka było tych murali na ścianach, no i wtedy te formaty już są naprawdę duże, kilkumetrowe. Naprawdę.
1: Zaraz przejdziemy do tego, jak te twoje właśnie rysunki powstają. Jeszcze tak krótko do tego dzieciństwa wrócę, bo powiedziałeś, że to właśnie wtedy to zauważyłeś u siebie taką chęć, po prostu lubiłeś szkicować, malować. Czy na przykład należałeś do tych uczniów, którzy w klasie to robili, jak na przykład nauczyciel mówił, to ty rysowałeś gdzieś tam na brzegach zeszytów?
0: Tak, ja akurat jestem z tych lat, kiedy jak wracałem ze szkoły, no to byłem cały dzień na podwórku czy na boisku, więc jak byłem w szkole, no to może nie miałem najlepszych wyników w nauce, ale też nie były najgorsze, natomiast no zdarzało się, że od początku do końca lekcji właśnie rysowałem na przykład jeden samochód przez te 6 czy 7 godzin lekcyjnych w zeszycie, także czasami się zdarzała jakaś uwaga, ale dobrze to wspominam.
1: Czyli, no tak, no właśnie, ale to też może kwestia takiego skupienia, to co mówisz, że to ci daje też koncentrację, tą umiejętność skupienia.
0: Tak,
1: to co myślę, że jest też cenne w dzisiejszych czasach. Może to jest dobra okazja dla kogoś, kto nas słucha, żeby się w to wkręcić. A jeśli miałbyś kogoś zachęcić do tej pasji, to jak byś to zrobił?
0: To znaczy...
1: Czy każdy to może robić, czy to trzeba czuć?
0: Myślę, że to nie jest kwestia jakiegoś tam talentu. Wydaje mi się, że można wszystko w sobie wyuczyć, ale na pewno niektórzy mają lepsze predyspozycje, inni troszkę gorsze. na pewno warto dzieciakom, dzieciaków zachęcać do tego, żeby właśnie wyszły z tabletów, z internetu, z jakichś tam grania w gry, tylko żeby rozwijały właśnie swoje umiejętności manualne poprzez właśnie chociażby rysowanie, malowanie.
2: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
15: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
4: To w takim razie jak to u Ciebie wygląda, jeśli chodzi o kwestię techniczną? Czy Ty obraz, dajmy na to właśnie samochodu, takie Porsche, które teraz tutaj u nas w studiu widzę, czy Ty masz w głowie, czy korzystasz z jakichś... Jak to powstaje od szkicu po finalny wersji?
5: Takie najmniejsze formaty właśnie, jak to Porsche, już takie naprawdę małe formaty, no to wtedy w zasadzie tylko patrzę na zdjęcie i rysuję powoli, żeby odwzorować tą skalę. Jak już są troszkę większe formaty, typu takiego jak właśnie blok A4 czy A3, no to wtedy po prostu rysuję sobie taką siatkę, zarówno na kartce papieru, jak i rzucam siatkę też na zdjęciu właśnie w telefonie. No i przekładam ten obraz krok po kroku, żeby zachować tą skalę i wielkość na papierze. Co jest trochę czasochłonne zawsze oczywiście.
4: No tak, żeby przenieść to, co jest na finalny produkt,
5: tak. Dlatego to jest, to są obrazy czy rysunki robione własnoręcznie, a nie kalkowane czy drukowane. No wyrób taki od A do Z własnoręcznie musi troszkę potrwać jednak.
4: Ale jest to, tak jak mówisz, ta siatka ci pomaga, żeby to było symetryczne, żeby to było w proporcjach.
5: Tak. Oczywiście zdarzają się jakieś błędy, ale to wtedy zawsze można troszkę się cofnąć i to skorygować.
4: Jasne, jak najbardziej. To właśnie cię pytałem, a propos tego, czy na podstawie zdjęć, czy wyobraźni pracujesz, a jeśli chodzi o narzędzia, których używasz?
5: Czy to... U mnie właśnie mieszkanie wygląda tak, że mam dziesiątki, jak nie setki różnych nałówków, mazaków, markerów, farb i tak dalej. Najczęściej się posługuję oczywiście ołówkami. Ołówkami, na drugim miejscu myślę, że promarkerami. Potem jakieś pastele, czy też właśnie farby przy muralach na przykład. To wtedy tylko farby.
4: W kwestii tego, bo mówisz, że czasem zgłaszają się do ciebie osoby, żebyś coś dla nich wykonał.
5: Tak.
4: Czy zauważasz jakiś trend w postaci tego, czy jakie auta na przykład ludzie lubią? Czy masz jakieś takie, które są najczęstszymi propozycjami?
5: Tak, to znaczy
4: prośba.
5: To zależy też właśnie, czy ktoś sobie, czy dla kogoś chce zrobić prezent, czy właśnie chce namalować swój własny samochód. Jeżeli ale to nie ma w zasadzie większej reguły, bo czasami na zamówienie mogę narysować jakiegoś Poloneza czy Fiata 126P, a zdarza się tak, że człowiek, właściciel, który ma właśnie w swoim garażu kilka Porsche czy też Ferrari, prosi o to, żeby mu namalować jego własne auto.
4: No właśnie, czyli się zdarzyło, że ktoś po prostu przyszedł do ciebie, powiedział, że chce to swoje auto,
5: no,
4: które mam fizycznie.
5: Kilkunasto przynajmniej krotnie, tak. Zdarzają się takie sytuacje.
4: No właśnie, żeby to uwiecznić. Trochę rozmawialiśmy o tym, jak właśnie co ci daje to malowanie, ale też w kontekście tego, że mówisz, że malowanie jest poniekąd dla ciebie formą terapii. To przed wejściem tutaj na antenę porozmawiałeś. Tak. Rozwiń ten wątek, jak to wygląda, bo może komuś faktycznie też może pomóc.
5: Tak, to znaczy u mnie jest taka sytuacja, że kilka lat temu zostało mnie wykryte taka choroba, to się nazywa reumatoidalne zapalenie stawów. Ono się niestety rozwija z wiekiem, więc mi osobiście jest coraz ciężej czasami, czy też się poruszać, czy coś podnosić. To jest taka choroba, która niestety nie jest do wyleczenia, ale ma swoje jakby takie remisje, ale też niestety powroty. Ale o dziwo właśnie to rysowanie i malowanie, nawet w momencie, kiedy faktycznie czuję i odczuwam mocne te bóle, to jakby o tym zapominam. I to jest dla mnie taka forma właśnie terapii, tak samo jak i leki. Porównywalnie, na pewno.
4: Czy twoi najbliżsi podzielają twoją pasję do rysowania?
5: Nigdy jakby na szczęście się nie spotkałem z jakąś negatywną opinią, także tak raczej są zadowoleni, a na pewno zadowolona jest moja córka, bo zawsze mi o tym mówi i mnie wspiera.
4: Właśnie, a czy jakoś próbujesz ją do tego zmotywować, czy zarażasz tą pasją?
5: Tak, jak spędzamy razem czas, to No najczęściej właśnie coś wspólnie malujemy, rysujemy, wycinamy. Ostatnio zaczęliśmy robić origami. Także no, staramy się jak najmniej tego czasu spędzać przed ekranem, a jak najwięcej właśnie przy takich formach zabawy jak malowanie, czy rysowanie i tym podobne.
4: Uważasz, że to wartościowy czas?
5: No, jak najbardziej. Jasne, jasne. Jak najbardziej.
4: No właśnie. A propos twoich prac, to jeszcze pytanie dotyczące przyszłości, bo to zawsze trochę pytam, czy masz jakieś takie... zawsze pytam gości, czy masz jakieś takie marzenia związane ze swoją pasją, które chciałbyś zrealizować?
5: No, to znaczy na pewno byłoby fajnie móc to dalej kontynuować. Oczywiście, jeżeli są klienci, jeżeli będą klienci, no to... jestem jak najbardziej za, bo tak jak mówię, dla mnie to nie jest żadne męczenie się, tylko forma terapii i spędzanie czasu bardzo przyjemnie, także nie ma to dla mnie problemu, jeżeli usiądę do rysowania o godzinie 8 rano, a skończę tak naprawdę o 24. Robię to z czystą przyjemnością.
4: Właśnie, czyli w nocy też się zdarza? Zdarza ci się to...
5: Kiedyś czas mnie naglił, bo miałem klienta, który zamówił na urodziny żony właśnie rysunek, chyba to był Mustang, pamiętam, ich wspólny. No i na nieszczęście rozchorowałem się i w ciągu ostatnich 24 godzin przed odbiorem rysunku właśnie siedziałem dzień i noc, żeby tylko to skończyć.
4: Żeby zdążyć.
5: Tak, ale się udało na szczęście i klient był zadowolony.
4: No to nic, tylko się cieszę z tego właśnie. A to właśnie, rozmawiamy tutaj w naszym studiu jest... Porsche, które też słuchacze Radia Schacza będą mogli zobaczyć w mediach społecznościowych, od razu o tym powiemy. No i skoro jesteśmy przy mediach społecznościowych, to gdzie twoje prace można zobaczyć? Bo wiem, że prowadzisz te,
5: to znaczy tak,
4: fanpage'a.
5: Tak, mam fanpage'a, mam stronę na Facebooku Car Art by Krzysztof Hemka. Tam w miarę regularnie staram się wrzucać swoje ostatnie prace, czy jakieś zamówienia. Tam możecie się do mnie ewentualnie, jeżeli ktoś z was by chciał się odezwać, macie numer telefonu, maila, chętnie dla was coś stworzę.
4: To w takim razie odsyłamy w te miejsca. To jeszcze mi powiedz, bo teraz mi przyszło takie pytanie do głowy, czy spotykasz się na przykład z innymi osobami, które mają podobną pasję, czy na przykład inspirujesz się czymś, śledzisz w internecie jakieś kanały, jakichś twórców, albo na przykład jeździsz na jakieś wydarzenia związane z twoją pasją, z rysunkiem, z malowaniem.
5: To znaczy, mamy taką swoją małą społeczność, około 50, może 100 osób na grupie po prostu facebookowej, którzy się zajmują, czy tylko dla własnego hobby, czy też w formie właśnie zarabiania, czy dorabiania, zajmują się malowaniem aut, ale to tak jak mówię, w Polsce to jest bardzo, bardzo niszowa sprawa. Tak, bardzo mało osób tym się zajmuje.
4: To znaczy, jak już ludzie malują, to raczej nie samochody.
5: No tak.
4: Czy w ogóle mówisz o malowaniu, rysowaniu?
5: Nie. Mówię o malowaniu tematyki motoryzacyjnej, bo oczywiście malarzy czy rysowników jest o wiele więcej, ale jeżeli chodzi o ludzi, którzy są tylko zafiksowani na tematyce motoryzacyjnej, no to myślę, że można liczyć to mniej więcej w takich liczbach, że około 100 osób się tym zajmuje.
4: Być może pod wpływem naszej rozmowy...
5: Oby jak najwięcej, tak, oczywiście. Oby to rosło.
4: Jakiś nowy pasjonat.
5: Bardzo proszę, rysujcie, malujcie. To jest naprawdę bardzo super sprawa.
4: A o tym opowiadał w audycji Zajerani w Radiu Schacza Krzysztof Hemka, rysownik, również nasz lokalny tutaj z gminy Teresin.
5: Tak, chociaż już od kilku lat mieszkający w Schaczewie właśnie.
4: W Schaczewie.
5: Tak.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja. 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
6: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-myślnik. www.sochaczew.pl.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
18: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
19: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
12: Reklama.

0: godziny jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta Sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
1: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
3: Wracamy do naszej rozmowy i do naszych tematów. W studiu Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dietetyczka oczywiście. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I trener i zawodnik sportów sylwetkowych Piotr Zieliński.
5: Dzień dobry.
3: Rozmawialiśmy o grillu. Musimy też porozmawiać o tym, co temu grillowi często towarzyszy. Co nam może pomóc na kaca? Gdy już przesadzimy, gdy już mamy sezon letnich imprez, jest nam ciężko i źle, co robić w takiej sytuacji?
4: Właśnie, to jest ten negatywny skutek, dla którego między innymi chcemy unikać alkoholu. No przede wszystkim jest to stan odwodnienia organizmu, zwiększonych stanów zapalnych w organizmie, no i tych toksycznych metabolitów, które wytwarzają się pod wpływem trawienia. Wiadomo, że jest bardzo obciążona wątroba jako ten narząd, który filtruje i będzie tutaj no, prowadził taką detoksyfikację, można powiedzieć, organizmu, ale przede wszystkim są to zaburzenia wodno-elektrolitowe i dlatego najlepszym sposobem to będzie po prostu zadbanie o nawodnienie organizmu. Najpierw poprzez napicie się wody, a po pewnym czasie elektrolitów. I tutaj właśnie dobrze jest sięgnąć nawet po taki napój izotoniczny już gotowy, albo samemu przygotować sobie taki napój, rozpuszczając w litrze wody pół łyżeczki soli, dwie łyżki miodu, możemy dodać troszeczkę soku z cytryny i w ten sposób jeszcze się ratować i też no, sprzyjać właśnie temu, żeby organizm jak najszybciej pozbył się tych negatywnych skutków.
3: Mówiłaś o regularnym nawadnianiu się, tak muszę zapytać z ciekawości, bo Piotr to jest przykład, żywy przykład chodzący wszędzie praktycznie z butelką wody mineralnej. Jak często pijesz? Ty popijasz po prostu cały dzień? To się u ciebie wygląda tak, że się budzisz, trochę wody, coś robisz, trochę wody, czy...
5: No nie wiem, czy to dobrze, ale zaczynam od kawy.

0: związane z tym, co może poprawić nasze samopoczucie. Mówi się, że tłuste pomaga, wszystko co tłuste pomaga trawić alkohol i poprawiać nasze samopoczucie. Czy to prawda, czy to mit? Bo to jest chyba kwestia, z którą najczęściej się spotykałem i słyszałem.
1: Tłuste będzie tak, może sprawiać takie wrażenie, że faktycznie pomaga tutaj, ale tak naprawdę opóźnia tylko moment wchłaniania alkoholu, więc tutaj tłuste, a jeszcze dodatkowo będzie obciążało tą wątrobę, więc bardziej tutaj nie szukałabym ratowania się jakby, znaczy... Powiedzmy tak, jedno sprzyja drugiemu, bo można łatwo zauważyć, że takie osoby, które właśnie gdzieś tam sięgają po tą używkę, sięgają też automatycznie, jest to w towarzystwie właśnie takich tłustych pokarmów, co zazwyczaj też skutkuje tym, że właśnie ta kaloryka tego wszystkiego się też zwiększa, tak? I przyjmujemy też więcej, bo zmniejsza jakby taką reakcję na uczucie sytości też i zwiększa apetyt. Także tutaj alkohol pod żadnym względem nie jest dobry.
0: Okej, przechodzimy co do smaków i sezonu. Przechodzimy teraz do pyszności związanych z tym momentem w kalendarzu, w którym jesteśmy. Bo to jest, z tego co pamiętam, poprawisz mnie w razie czego, maj, czerwiec, kiedy też szparagi są dostępne. Tak. No właśnie, słyszałem ostatnio taką ciekawostkę, że posiadają dużo witamin i że warto po nie sięgać. Pytanie do ciebie, czy faktycznie warto, czy jak już ten moment się pojawia, kiedy szparagi na półkach goszczą, to to znak, że powinniśmy po nie sięgać.
1: Zdecydowanie, czyli szukamy tych sklepowych półkach, czy to na straganie, takich produktów, które będziemy włączać, które znowu urozmaicą naszą dietę, właśnie tych sezonowych produktów, które najkrótszą drogę przebyły od pola, że tak powiem, do naszego stołu. Dokładnie, czyli straciły najmniej składników znowu odżywczych podczas tego całego procesu, aż do tego talerza, więc jak najbardziej szparagi to będzie to warzywo, po które śmiało możemy sięgać. One zawierają dużo folianów, czyli są szczególnie polecane osobom, które starają się o dziecko, albo kobietom już będącym w ciąży, ale też każdy z nas tak naprawdę będzie z nich korzystał. Tak samo dużo antyoksydantów, witaminę K, C, E. To będą też takie składniki jak błonnik pokarmowy, czyli zawierają ich właśnie tutaj szparagi dużo i jak najbardziej po nie sięgamy. Uważamy tylko znowu na sosy, którymi te szparagi będziemy polewać, czyli też tłuste sosy raczej odpadają. Raczej sięgamy po coś lekkiego na bazie jogurtu.
0: Z mocy, lubią z szynkami, tymi takimi półsurowymi.
1: Tak. Gdzieś tam możemy też tutaj z tego korzystać. No i też dbamy o to, żeby nie przygotować ich. Jak ktoś już kiedyś próbował, a też zachęcamy, żeby właśnie może bardziej tych, którzy nie próbowali jeszcze, bo też często jak nie wiemy, jak przygotować, to raczej omijamy takie produkty. A tu tak naprawdę wystarczy obciąć te twardsze końcówki i ugotować albo upiec w piekarniku, dodać właśnie zioła, ulubione przyprawy i one będą takie fajne, chrupiące. I
0: jak są cieńsze łodyżki, też podpowiem, trzykrotne zalewanie gorącą wodą na dosłownie chwilę już je zmiększa na tyle, że mamy gotowy produkt do spożycia.
1: Chrupiące najlepsze, prawda, Bartku?
0: Tak.
1: No właśnie.
0: Nawet też tam się tak zdarza uważam. Też do sałatek wykorzystywać, co prawda główki po jednym zalaniu odkładamy, bo są miękkie już, a te łodyżki tak delikatnie pokrojone, to naprawdę 2-3 razy można zalać gorącą wodą, chwilę poczekać i już są na tyle chrupkie, że fantastycznie smakują.
1: Tutaj też szparagi, podobnie jak brokuły, te końcówki możemy zawsze wykorzystać właśnie,
0: tak,
1: czy
0: tak,
1: to siekając je,
0: nie wyrzucamy, tylko po prostu miękkie
1: drobna,
0: są. Tak.
1: Nawet możemy dodać to jako dodatek, składnik pasty jakiejś, którą możemy potem wykorzystać na pieczywo, czy na przykład też lubię właśnie tak szatkować i dodać, mieszając z ryżem i do tego koperek i obok tego jeszcze inne warzywa, więc to też jakby składnik tego ryżu, ale warzywny. Więc można całe szparagi zjadać i polecamy.
0: Piotrze, czy ty jesteś zupny, czy biegowy bardziej?
2: Zupny?
0: Zupny, tak. Czy lubisz zupy? Czy jesteś zupny, czy
2: gęste zupy? Takie.
0: Gęste zupy, tak. Dobrze. W takim razie pytam o to nieprzypadkowo, dlatego że i temat botwinki, czyli zupy magicznej, gęstej, sycącej, poruszymy na pewno, no i porozmawiamy sobie o bieganiu.

0: pobieganiu, bo rozmawialiśmy o rozgrzewce, ale pobiegamy też dla kogo pobiegamy. Porozmawiamy o tym, dla kogo jest bieganie, na co zwracać uwagę, czy biegać, gdy martwimy się o kolana, czy biegać w każdym wieku i gdy mamy trochę tych kilogramów więcej. Więc odpowiedzi na te pytania w kolejnym odcinku. Bardzo Wam dziękuję. Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska.
1: Dziękuję.
0: I trener Piotr Zieliński.
2: Dziękuję.
3: Był to program Recepta na zdrowie w Radiu Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania suchu, aparaty suchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta Sochaczew.pl.
2: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
7: Na zegarach już 18.
8: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
9: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
8: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić się na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane miasteczko równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
10: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
8: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce. Ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni. Jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
0: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
11: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
12: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
13: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
14: Alice DJ i Better Off Alone. Tak zaczynamy nasze prywatkowe spotkanie. Łukasz Matusiak, piątka w waszą stronę.

0: Sylwia Grzeszczak, jej Och i Ach, w takiej nieco bardziej podkręconej, tanecznej wersji, jak na prywatkę przystało. Sobota, 9 maja, dziś imieniny obchodzą Grzegorz i Bożydar, ale też Karolina, Katarzyna, Maria, Mikołaj, Stefan, Jacynta, Beat, Otokar oraz Przebor. No i pytanie, czy ktoś z Was też jest na tej liście? Czy celebrujecie dziś? No i może z tej okazji macie jakąś imprezkę? To my oczywiście pozdrawiamy, życzymy tego co najlepsze, no i polecamy się jako muzyczny podkład pod Waszą zabawę. Gramy dalej, to prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Prywatka z Radiem Sochacze.
11: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
12: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
13: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Jacek Stachurski na 94,9. A co ciekawego w kalendarzu, tym muzycznym, to dziś swoje 77 urodziny obchodzi Billy Joel, wokalista i kompozytor, sześciokrotny zdobywca nagrody Grammy, a także twórca takich przebojów jak Just the Way You Are, Uptown Girl czy We Didn't Start the Fire. No to przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń i skoro taka okazja, no to gramy. Urodzinowo Billy Joel w prywatce z Radiem Sochaczew.

0: Lady Punk, ale w wersji od DJ-a Grobiego. Sztuka latania już za nami, trwa prywatka z Radiem Sochaczew. No to kogo pozdrawiamy? To pytanie do Was. Nasza SMS-owa linia już otwarta. Numer bramki to 7248 i pod niego wysyłacie wiadomości. Na początku piszecie łącznie Radio Sochaczew, później to, co chcecie przekazać swoim bliskim. Koszt SMS-a to 2,46 z VAT-em.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
7: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
8: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
9: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
10: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Reklama.

0: dostaliśmy powiew lata. Agbę już o to zadbała. To prywatka z Radiem Sochaczew. 42 dni, tyle dzieli nas od tej pory roku. Odliczamy, no i gramy. Do 19 pojawią się jeszcze Bonnie M.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

klubową nutę Avicii i jego Levels. Co dzieje się w naszej SMS-owej skrzynce? No to mamy serdeczne pozdrowienia dla Darii od kochanej szwagierki z dopiskiem Tęsknię. No to dołączamy się. Łukasz Matusiak, witam w kolejnej godzinie prywatkowego grania już po 19:00. Masterboy teraz, za chwilę Make oraz Hit Hunter. Show me-

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Prywatka z Radiem Sochacze.
10: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
11: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
12: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Adjacent Daxos na 94.9. Fajnie, że jesteście aktywni podczas prywatki z Radiem Sochaczew, bo właśnie zadzwonił do nas Kuba. Cześć Kuba.
1: Witaj Łukasz.
0: I Kuba chce pozdrowić. No to kogo?
1: Ja chciałbym pozdrowić moich przyjaciół Daniela oraz Mateusza i chciałbym pozdrowić też całą ekipę Radia Sochaczew. Chciałbym poprosić o piosenkę Skolim niewinna.
0: Dzięki za telefon, piona w twoją stronę. A Skolim przypominamy, że zagra podczas tegorocznego WSC Festiwalu. Impreza w dniach 21-23 sierpnia, no i niedziela będzie należała do Króla Latino. No i gramy go już teraz prywatkowo w duecie z Blanką.

0: I takich numerów jak ten zdecydowanie nam trzeba. Tak wam gra prywatka z Radiem Sochaczew. No i telefony się nam rozdzwoniły, bo na 94,9 mamy kolejne pozdrowienia.
1: Witam serdecznie. Chciałam pozdrowić bardzo serdecznie mojego kochanego męża Krzysztofa, Turusie, Wikusie i Ole, zięcia Marka i Tomasza i Andrzeja, który odwiedził mojego męża i wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew oraz całą redakcję. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy i także pozdrawiamy.

J.Lo wie, jak wprawić nasze bioderka w ruch. Zdecydowanie ma na to papiery. Jej papi za nami. 9 maja w kalendarzu i rok 1962 na świat przyszedł Dave Gahan, czyli współtwórca i wokalista zespołu Depeche Mode. No, kapeli, której mocno przedstawiać się nie trzeba, ale na pewno warto zagrać. I tak też robimy prywatkowo w Radiu Sochaczew, życząc 100 lat frontmanowi bandu w dniu 64. urodzin.

0: Reklama.
1: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
0: Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
1: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Madonna i Rhythm of the Night wśród tych tanecznych przebojów, które gramy dla Was w prywatce z Radiem Sochaczew. W końcu to miks tego, co wprawia wszystkie kończyny w ruch. To może też coś dla miłośników klubowego grania, co powiecie na to, i szwedzkiego tria Swedish House Mafia. No to warto wspomnieć, że 1/3 tego składu, Steve Angelo, pojawi się 13 czerwca na stadionie Legii w ramach Underground Poland, a 2/3 Axwell i Sebastian Ingrosso zagrają z kolei jako headlinerzy Sunrise Festival w Kołobrzegu dokładnie 1 sierpnia. Kochacie ich muzę? Wybieracie się na którąś z tych imprez? Koniecznie dajcie znać Messenger Radia Sochaczew do Waszej dyspozycji.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Słuchacze.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Welcome to Central Pay.

żaba rano wrzeszczy, spodziewaj się deszczy. Taką mądrość można znaleźć dziś w kalendarzu, przysłowie na sobotę, 9 dzień maja. No to chyba za bardzo nie kumkały nam te żaby, bo przy sobocie pogoda dopisuje i też taka zapowiada się niedziela. Pogodna i jutro maksymalnie do 18 stopni, ale już z początkiem przyszłego tygodnia może nam trochę popadać. Dobra, zostawmy to, wróćmy do muzy, bo to prywatka z Radiem Sochaczew, czyli mamy te argumenty ku temu, by trochę się poruszać. Wystarczy dać głośniej. Łukasz Matusiak, witam ponownie po 20.

Cool Vibes i Weekend. No właśnie, weekendowo bawimy się prywatkowo na 94,9, a to news dosłownie sprzed chwili, no bo miasto ogłosiło kolejnego artystę, który pojawi się na WSC Festiwalu i do line-upu dołącza, uwaga, raper Guzior. I ten wystąpi jako gwiazda sobotniego wieczoru. Impreza, przypomnę, 21-23 sierpnia w tych dniach na deskach Sochaczewskiego Amfiteatru, a wstęp wolny.

0: Gramy, gramy i za chwilę dalej wam pogramy te prywatkowe bity, ale też i ciekawostki te muzyczne z kalendarza. Jeżeli chodzi o 9 dzień maja, rok 1999, to właśnie wtedy zespół Backstreet Boys po raz pierwszy umieścił na szczycie brytyjskiej listy swój singiel, a chodzi o I Want It That Way, który to pochodzi z płyty Millennium. Piosenka została jednym ze sztandarowych utworów boys bandu i hitem w 25 krajach. No, Backstreet Boys, ikona lat 90. dla pokolenia millennialsów zdecydowanie, a krążek, o którym wspomnieliśmy, no zdefiniował brzmienie pop tamtej ery, nie ma co się oszukiwać. No i ciekawostka, że w zeszłym roku z okazji 25. rocznicy jednego z najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów Backstreet Boys powrócili właśnie z Millennium 2.0, a na krążku nigdy wcześniej nie publikowany utwór Hey. No i panowie, co warto dodać, są wciąż aktywni, koncertują, no i na jesieni, dokładnie we wrześniu 26. pojawią się za naszą zachodnią granicą. U niemieckich sąsiadów to tak, gdybyście chcieli na nich wyskoczyć, bo jak na razie w Polsce się nie zapowiedzieli z wizytą. 94,9 FM.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: I jak na razie Düsseldorf i Niemcy są jedynym krajem w Europie, w którym wystąpią Backstreet Boys z serią koncertów Into the Millennium Homecoming. U nas też zagrają, skoro wspominaliśmy o I Want It That Way, to proszę bardzo, dla was w głośnikach prywatkowo w Radiu Sochaczew.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa, imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

to bawi się z prywatką w Radiu Sochacz FM. Lista obecności czeka na podpis. Prywatkowy post na Facebooku Radia Sochacz FM się poleca. Tam w komentarzach możecie zostawić po sobie ślad. No to co? W Dni Sochaczewa wspólnie pośpiewamy Chcę tu zostać. Przypominamy, że zespół Farba dołączył do składu tegorocznej imprezy, a koncert na deskach amfiteatru w sobotę. 12-14 czerwca, wtedy Dni Sochaczewa 2026. No a z gwiazd, które wcześniej poznaliśmy, no to wiemy, że na Święcie Miasta wystąpi także Rafał Brzozowski oraz Kabaretka 2 z programem Jedziemy na luzie.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Prywatka z Radiem Słuchacze.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: teraz na 94,9. No to bawi się z prywatką w Radiu Sochaczew. Pitbull przed nami, do 21 pojawi się też Ina, a wy możecie pozdrawiać. 7248, na ten numer wysyłacie SMS-y, tylko pamiętajcie, by na początku napisać łącznie Radio Sochaczew, a później już treść życzenia czy pozdrowień. Koszt takiej wiadomości to 2,46 z VAT-em.
1: Radio Sochaczew.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Oj, to była domówka wszechczasów. Szalona impreza urodzinowa nastolatków, która w pewnym momencie wymknęła się spod kontroli i można było zobaczyć ją na dużym ekranie, czyli Project X. To właśnie z tego filmu pochodzi numer Heads Will Roll, który wam zagraliśmy na start kolejnej godziny prywatki w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam po 21:00.

0: To cały czas prywatka z Radiem Sochaczew, która upływa nam w rytmie tych tanecznych przebojów. Sporo też dziś na 94,9 mówimy sobie o koncertach, które to w tym najbliższym czasie. No i właśnie, co w okolicy, to warto także wspomnieć o corocznym święcie lnu, bo prezydent Żyrardowa ogłosił dziś gwiazdy, które to na nim wystąpią. To największa impreza plenerowa w roku kalendarzowym u naszych sąsiadów. No i święto lnu w Żyrardowie odbędzie się w dniach 26-28 czerwca, ale w nowej lokalizacji, bo ta się zmienia. Scena zostanie rozstawiona nie jak w ostatnich latach na placu świętego Jana Pawła II, ale na wschodzie, obok ekoparku. A kto zagra? No to wśród tych gwiazd Tede, Grzegorz Chyży, Lanbery, Jan Kleosia, Kubasz Majkowski, czy na przykład te zagraniczne jak Velvet. Podczas wydarzenia odbędzie się parada miejska, nie zabraknie też stoisk gastronomicznych. A kto jeszcze się pojawi? Bo ta lista występujących zdecydowanie dłuższa, to już sprawdzicie na tusochaczew.pl. Na portalu jest więcej na temat tegorocznego święta lnu.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.

0: Shift. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: No to kto jeszcze nie wysłał SMS-a do Radia Sochaczew? Pamiętajcie, że prywatkowo możecie pozdrawiać. Czekamy na wasze wiadomości, które wysyłacie na numer 7248. Na początku piszecie łącznie Radio Sochaczew, a koszt takiego SMS-a to 2,46 z VAT-em.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Wow!

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Prywatka z Radiem Sochaczew.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Prywatce. Raz jeszcze wróćmy do tego, czego dowiedzieliśmy się w sobotni wieczór o tej muzycznej niespodziance, no bo sochaczewski ratusz poinformował o kolejnej gwieździe, która to przyjedzie do Sochaczewa w tegoroczne wakacje. To line-upu WSC Festiwalu, bo o tej imprezie mowa, dołącza raper Guzior i ten na scenie amfiteatru pojawi się 22 sierpnia. Artysta znany z utworów takich jak Blueberry, Fala Wi-Fi czy Kuszkoma zaprezentuje swój charakterystyczny styl i atmosferę, która przyciąga szeroką publiczność. To będzie wyjątkowy punkt programu tegorocznej edycji. Tak zapewnia sochaczewski ratusz. WSC Festiwal w dniach 21-23 sierpnia, a oprócz ogłoszonego dziś Guziora to wystąpią jeszcze Skolim, o czym informowaliśmy w miniony czwartek, influencer Meduza, czy też coś dla fanów tego klasycznego hip-hopu Peja i DJ Dex, do tego Kosa oraz swoimi bitami pomiesza DJ Trips, także specjalista od radiowych hitów również zagości. No, mocno koncertowe szykują się nam tegoroczne wakacje w Sochaczewie. Radio

nagranie możecie znaleźć na debiutanckim, długogrającym albumie modelek zatytułowanym Hot Hits. To pozycja numer 8, czyli kawałek Nic nie czuję. A generalnie na tym krążku 15 numerów, które idealnie oddają klimat współczesnych trendów, od letnich bangerów przez emocjonalne momenty, aż po bezkompromisowe hymny dodające pewności siebie. Tak też można przeczytać na stronie modelek. Smolasty, który w tej godzinie pojawił się na 94,9, oraz Kizo i Malik Montana to z kolei goście, którzy udzielili się także na tej płycie. Za chwilę 22, to przed pełną jeszcze u nas Marnik.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: polską nutę. Tak też musi być w prywatce. Miły Pan i Topki i ich Daddy Cool to już za nami. No i na 94,9 także pozdrowienia, no bo prywatka też temu służy, byście mogli rzucić miłe słowo w stronę swoich bliskich, jak zrobił to Arek. Hej, pozdrawiam moją kochaną Jadzie oraz Radio Sochaczew z jego słuchaczami. Jesteście super, gracie fajną muzykę, tak trzymajcie. No to dziękujemy i także Was pozdrawiamy i Ciebie, Arku, i Twoją Jadzie. No i bawcie się dobrze, będące z nami prywatkowo.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: A ja witam Was po 22, czyli w kolejnej i ostatniej już godzinie prywatkowego grania w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, piona w Waszą stronę. No to gramy. DJ Alesso.

plaży w Juracie. Miał cztery wódki z hamburgerami. Jak była draka, cała sala szła za nami. Skąd mam wranglery? Pyta się ona.

Ja w Wiktorii piję balantańsa. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Kevin Dancing. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Teweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tyk.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Słuchacze.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Horses w prywatce z Radiem Sochaczew. To jeszcze jedna muzyczna ciekawostka z kalendarza, jaką dla Was wygrzebałem, jeżeli chodzi o 9 dzień maja. I dokładnie to rok 2005, bo wtedy senegalski raper i piosenkarz Akon zdobył listę przebojów na Wyspach Brytyjskich singlem Lonely. Z kolei po drugiej stronie Atlantyku triumf święciła Gwen Stefani piosenką Holla Back Girl, a na antypodach królował wówczas duet Snoop Dogg i Justin Timberlake i ich utwór Science. No to w prywatce właśnie teraz przeniesiemy się do roku 2005 i na szczyt brytyjskiej listy przebojów. Gramy prywatkowo Akon i Lonely. Dajcie głośniej.

DJ Sibul nam tu rozkręcał imprezkę. Jego Wonderland za nami, Silver już teraz, ale jeszcze kogo usłyszymy do 23? No to pojawią się także Gabry Ponte, Sean Paul i Nati Natasza w jednym numerze Born to Love Ya, czy na przykład Jorgus, coś dla tych, którzy lubią polskie disco. Zostańcie na 94,9, cały czas bawimy się prywatkowo.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: obiecany Jorgus w prywatce z Radiem Sochaczew. Tanecznej nuty nie zabraknie, bawcie się dobrze, no i nastrójcie pozytywnie przed tym, co jutro, bo przypominamy, że o 15 na sochaczewskiej Marakanie, czyli na stadionie przy Warszawskiej 80, Orlen Orkan Sochaczew kontra Mistrz Polski MKS Pogoń Aventa Siedlce. Warto przyjść, kibicować się, dopingować się, mocno trzymać kciuki za naszych rugbistów. A ja życzę wam miłego.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

gotta wait in line.